ciągnąć, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: przez płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier by trzeba robić gest, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Trójmiasto.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Flaga Out.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: I po reklamie.
8: Podobno opady mają dzisiaj być konkretne. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie niebo na pewno będzie zachmurzone, a temperatura spadnie do 10 stopni w ciągu dnia. W Trójmieście w nocy nie więcej jak 6. Jutro też 10 stopni w roli głównej. W nocy 6 stopni. Będziemy mieli wzrost zachmurzenia w godzinach popołudniowych. Ale do południa będzie sporo słońca nad Trójmiastem. W piątek 12 stopni, w sobotę 14, a w niedzielę 15 stopni. W piątek słońce pojawi się, w sobotę słońca niewiele. Teraz uważamy na Undruga Dąbka i na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni.
9: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście, według ostatnich informacji, pożar już się nie rozprzestrzenia. W trakcji ratowniczej rozbił się ratowniczy dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda teraz sytuacja?
10: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
11: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
10: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej numer 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazd.
9: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
12: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
9: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037, tyle opakowań oddał jednorazowo mieszkaniec Krakowa. Denis Połowniczak przez 3 godziny wrzucał butelki do automatu. Zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Łączna wartość to ponad 2400 zł. Jak zapowiada rekordzista, pieniądze trafią na cele charytatywne.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: Sport. Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern. Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem. W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. W trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć. To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
14: Dobra, ja już zacząłem, nie ma żartów.
0: To już nie ma żartów. Popatrz na mały palec u mojej prawej ręki.
14: No, jest mały.
0: Widzisz go?
14: Jest malutki.
0: Ten najmniejszy.
14: Tak. Jest malutki. Tici, tak.
0: Taki będę do wakacji.
14: mój drogi.
0: A, nie ma żartów.
14: Tak, nie, no to tak, człowiek tak nie działa, że on maleje. Możesz tylko rosnąć.
0: No dobrze, ale ja chcę wszerz zmaleć.
14: Wszerz
0: chcę zmaleć.
14: Wszerz chcę
0: zmaleć. Chcę zmaleć.
14: A, no to się trzeba położyć.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: A jak chcesz przytyć, to wstawajcie, ludzie z łóżka.
14: Dzień dobry!
0: 5:35 wstajemy, Meslowicz zastanawia się z rana, zanim wypije kawę, mieć czy być?

0: Takie dni jak dziś mnie nie złamią.
1: Wspaniały nam dzień dziś nastał.
0: Nie złamią mnie takie dni jak dziś. Nie ma szans. Nie, postanowiłem
1: nie sobie. Świętował dzisiaj?
0: Patrzyłeś na mój mały palec u prawej dłoni. Będę taki do wakacji.
1: Posłuchaj,
0: nie złamie mnie.
1: Zacznij od jutra,
0: nie,
1: mówię ci.
0: Dzisiaj nie obchodzę tego święta.
1: Dzień święty należy święcić.
0: Nie,
1: koniec, kropka.
0: Nie.
1: No, ale ja będę
0: nawet nie wiedziałem,
1: świętował.
0: Że takie święto. Nie wiedziałem i nie mów mi nawet. Nie chcę. Nie.
1: To państwu nie. Powiem w takim razie. Dzisiaj mamy 6 dzień maja, prawda? A co obchodzimy 6 dzień maja? No, na przykład obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Bez
0: że
1: diety.
0: Bez.
1: Nie ma dzisiaj żadnych diet. Żadne diety dzisiaj nie wchodzą.
0: Nie złamiesz
1: w
0: mnie.
1: No, ja? Mój drogi.
0: Nie złamiesz mnie tym dniem.
1: Zobaczymy, mam 3 godziny na to. A jak na ślubę usiądę, to
0: jedyne
1: zobaczymy.
0: Jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, to, że dużo kalorii dzisiaj spalę, więc ewentualnie. Ewentualnie nie zaszkodzi.
1: No dobrze, to powiedzmy sobie tak. Możesz się zastanowić. Ja ci daję czas, żebyś się zastanowił. Wymyśl sobie potrawę, ale taką, tak bardzo niezdrową, ale tak bardzo smaczną, na którą masz dzisiaj po prostu ochotę. No nie musisz je na razie jeść. Zjesz ją później. Wymyśl sobie taką potrawę i później państwu powiesz, co sobie wymyśliłeś, a państwo również, nasi słuchacze, kochani, niech dzwonią 7268 26 86 albo niech się odzywają na Messengerze. Na co? Takiego naprawdę...
0: Kalorycznego.
1: Takiego niezdrowego, no takiego, co na co dzień się powinno tego jeść. Na co dzisiaj macie ochotę? No?
0: Ale to słodkie, słone, obojętnie,
1: to wszystko,
0: tak?
1: Może być.
0: No to tak,
1: to wszystko.
0: Na co wam ślina leci takiego, co normalnie byście powiedzieli, nie no, cholesterol,
1: no, tak, no.
0: Nie,
1: lekarz zakazał,
0: nie. Na co macie dziś ochotę, żeby sobie zjeść tak porządnie, solidnie w dzień bez diety, niech będzie.
1: 726-826-826, odbieramy telefony i czekamy na wasze głosóweczki i teksty na Messengerze również.

0: Aj, chodzą wam po głowie kaloryczne myśli, jak usłyszeliście, że dzień bez diety. Aj, chodzą, chodzą. Na południu Polski na przykład chodzą, w Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie. Ryszard z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja nie wiedziałem w ogóle, że świat nosi tak wspaniałe dania.
0: No, że to tak w ogóle się nazywa i chcielibyśmy wyedukować cały kraj, bo być może jak ktoś nie z tych terenów, bo to takie bardziej regionalne, co Ryszardowi chodzi po głowie, no to już opowiadamy. Ryszardzie, co byś zjadł?
1: Ja bym zjadł pańczkraut, czyli kiszona kapusta z tuczonymi ziemniakami, z boczkiem, cebulką okraszona, przyprawiona, taka na tłusto bardzo, taka elegancka.
0: Elegancka. Pyszna.
2: Pańczkraut, inaczej ciap kapusta, tak się nazywa w innych miejscach.
1: Też tak można mówić.
2: No właśnie. Bo pytanie dzisiaj było, szczególnie w dzień bez diety, a się nie obizuj tutaj przy mnie. W dzień bez diety, co takiego strasznie kalorycznego byście chcieli zjeść? I ja tak sobie patrzę na tego pańczkrauta, no i to jest takie bydle kaloryczne.
1: Bydlak. Jest bardzo. Bo to jest boczek, ta cebulka podsmażona na... Tam jest... Na masełku jeszcze z przyprawami to jest...
2: Taka typowa porcja dostarcza 466 kalorii.
0: A typowa to jest
2: No to jest 350 gramów. Co to jest dla mnie?
0: Co to jest?
2: Co to jest?
0: To nie typowa, ja to jest dla dziecka. Typowa. To dla dziecka.
2: Jest.
0: Pańczkraut, bardzo ładnie. A powiedz mi, czy to się gotuje na jakieś święta? Przyrządza tę potrawę?
1: Nie, to w tygodniu.
0: Pospolite.
1: Pospolity
0: pańczkraut. Patrz, jaka ksywka fajna.
1: Ale przepyszny.
0: Możesz, od dzisiaj Jarząbek będzie miał ksywkę pospolity pańczkraut.
2: Nie mogę od dzisiaj. No bo jeżeli to się jest pospolite i się nie gotuje od święta, no to dzisiaj nie można
0: świętować.
2: No to od
0: jutra będziesz pospolity pańczkraut. Ryszard, pięknie, zrobiłeś nam smaka. Ja od razu wpisałem, popatrzyłem sobie, jak to wygląda ten pańczkraut i też bym zjadł, chociaż nie skusicie mnie. Ja tylko sobie patrzę. Ślina mi leci, ale ja sobie tylko patrzę. Ryszard, gadżety do ciebie wysyłamy, dziękujemy bardzo za głos. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Sekretarkę włączamy i oczywiście możecie do nas dzwonić i nagrywać się na sekretarkę, co byście w dzień bez diety takiego kalorycznego przekąsili.
2: I na Messengerze też zapraszamy. Nie zapominaj o Messengerze.
0: Nie, na Messengerze nie,
2: to nie zapominaj.
0: Też. Nie zapominam o Messengerze.
2: Cholesterol ci padł na mózg i powoli zapominasz, więc przypominam.
0: Tyś widział cholesterol w mózgu.

0: 26 minut po 6 ONA, ja Rzębek przegląda gazetę, ale ty nie widzisz, co jest na ostatniej stronie. Złóż tę gazetę.
1: Nie, no mam ostatnią stronę.
0: Złożyłeś?
1: Zobacz.
0: Zobacz, jaka piękna pani.
1: Posłuchajcie, ta pani to jest Emily Pallini, jest to ukochana Nikoli Zalewskiego, naszego piłkarza. Aha. Jest taki tytuł, Zalewski zabrał ukochaną nad jezioro.
0: Ale jak ta pani jest pięknie ubrana, jakie ona ma te rozgwiazdy założone na siebie.
1: A właśnie.
0: Muszle jakąś ma założoną na siebie.
1: Czy ona nie wie, że w jeziorze nie żyją rozgwiazdy?
0: Oj, proszę coś, to zrzucić. Coś czuję, że nad jeziorem... I nad jeziorem Nikola strzeli gola.

0: Reklama.
1: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest Twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
10: I po reklamie.
11: Królowa nauk, matematyka, wczoraj królowała na egzaminie maturalnym, a dzisiaj będzie chyba nieco łatwiej, prawda? 10 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 6 stopni w nocy, słońca dzisiaj nie będzie. Sięgniemy po parasole, bo będą występowały opady deszczu. Jutro 10 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy, będziemy mieli wzrost zachmurzenia po południu. Do południa są szanse na to, że pojawi się słońce. Od piątku temperatura powoli będzie wzrastać, w niedzielę zobaczymy 15 stopni. Teraz Starogardzka, Świętokrzyska, Jabłoniowa, Hawla, Kartuska, Armii Krajowej. Uważamy w Gdańsku za siebie.
12: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sytuacja powoli się stabilizuje, ogień już się nie rozprzestrzenia. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Artur Mazurek.
13: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
12: Ogień objął około 250 hektarów, a w działaniach brało udział około 400 strażaków. Ewakuacja 3 pasażerów z objawami hantawirusa. Śmigłowce zabiorą chorych z pokładu holenderskiego wycieczkowca. Na statku zmarły już 3 osoby, holenderskie małżeństwo i obywatelka Niemiec. Pod Alpami powstaje najdłuższy kolejowy tunel świata. Będzie miał aż 64 km i połączy Austrię z Włochami. Podróż między Innsbruckiem a Bolzano skróci się do około 25 minut.

0: Piąte miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Przypominam.
1: Dalej prawda? Dobrze, solidnie dalej Doda dobrze, się Doda, trzyma. Super, super. Zaczęliście przeboje w kolejny piątek, tak przypominamy.
0: A wiadomo, kim jest Doda. Co Doda robi i czego nie robi. Doda na przykład nie świętuje dnia bez diety, coś czuje.
1: Doda ma dzień z dietą cały rok, w przeciwieństwie do Artura, który nagrał głosówkę na Messengerze.
2: Nie wiedziałem, że jest takie święto jak dzień bez diety, bo w moim kalendarzu taki dzień przypada 365 dni w roku. Ale co ja bym sobie dzisiaj zjadł z tej okazji? Myślę, że jakieś dobre literowe lody, kawał torta, chyba naprawdę specjalnie do cukierni po niego pojadę. Do tego jakieś pyszne ciasto, żeby się dopchać. I do tego jakiegoś fajnego, smacznego, pysznego kebabika, popitego kolą.
1: Już myślałem, że tylko na słodko będzie mówił Artur, że jest team słodki, ale na końcu jeszcze kebab popity kolą.
0: No, kebab to jest sama słodycz, mój drogi. To jest nekra, to jest ambrozja. To jest pączek, turecki pączek naszych czasów. SK2.
1: Wiesz, jaki on ma turecki pączek, jakie to jest ładne.
0: Wiesz, jakie on ma nadzienie? Wspaniałe. Kurczaczek, baraninka, sosiwo. O! Panie.
1: Nie, na to mi się akurat nie poleciał. Tak samo jak ty. A wilki by zjadły, jak słychać. Miasto.

0: Oj, też się nieźle możemy zaskoczyć, jak sobie ten dzień bez diety przedłużymy do 12 maja.
1: Tak
0: 12,
1: jest.
0: 13 maja, bo przecież będzie przedłużymy do 12 maja.
1: Tak
0: 12,
1: jest.
0: 13 maja, bo przecież będzie grillowanie. Będą burgery, steki. Oj, ja to doświadczyłem rok temu.
1: Karkóweczka będzie.
0: Wszystko

0: blat.
1: Raz po raz straszą nas. Grupa Perfect w Radiu SK2. 10 minut zostało do 8. Przeglądamy sobie cały czas gazetki też w międzyczasie, żebyście wiedzieli co i jak.
2: Te kolorowe, bo te najlepsze są. To jest dużo koloru.
1: Dużo romantyzmu tutaj też jest.
2: Co się stało? To się
1: czasami w prasie. Waldemar Pawlak.
2: A, pan były premier, obecnie on jest tym honorowym strażakiem, generałem strażackim chyba.
1: No to by się zgadzało. No. Czule obejmował się z partnerką.
2: Tak.
1: Paparazzi przyłapali. Partnerka nawet ma zablurowane oczy.
2: Proszę bardzo, więc nie można by je rozpoznać. Tak,
1: bo to nie osoba publiczna. Pan Waldemar jest tylko osobą publiczną. Romantycznie na randce z ukochaną, tu jest opisane, i wielki nagłówek, by się zgadzało z tego, co mówisz. Takiego uczucia nic nie ugasi.
2: Na pewno? Nawet pan Waldemar nie ugasi?
1: Nie.
2: Czyli jednak trzeba poprosić o pomoc pana Grzegorza.
1: Którego?
2: No tego od gaśnicy.
1: Od gaśnicy.
2: SK2. Sikawką się nie ugasi, gaśnicą zawsze.

0: przed piątą już jest świt. Tak to się zrobiło. Tak to się zrobiło.
1: Posłuchajcie, no, a kto rano wstaje, ten wiadomo, zakrasuje też w państwo miasta.
0: Po ósmej.
1: Oczywiście,
0: tak. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytaniem konkursowym jest na przykład, wyobraźcie sobie, że ganiacie po pokoju muchę.
0: Wyobraziłem sobie, że ganiam po pokoju muchę. Jakie jest pytanie?
1: Pytanie jest takie, trzeba ją utłuc czymś, co leży po waszej prawej stronie.
0: O, i odpowiedzią na to pytanie, ciekawe, co macie, nie? Po prawej stronie, żeby utłuc muchę. Zgłaszamy się do gry.

0: mama.
1: Miau.
0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: No chłodniej nieco, prawda? Bo dzisiaj tylko 10 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Na Kaszubach w nocy temperatura będzie niższa, ale przymrozków nie będzie. Jutro dokładnie taki sam zestaw, jeżeli chodzi o temperatury. Dzisiaj bardzo często będziemy sięgać po parasole, bo będą występowały opady deszczu. Jutro zachmurzenie po południu spore. Do południa są szanse na to, że pojawi się słońce. Sporo słońca w piątek, w sobotę tego słońca niewiele. Teraz w Gdyni Unruga Dąbka i estakada Kwiatkowskiego uważamy. W Gdańsku spacerowa potokowa Słowackiego też noga z gazu.
13: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Walka z ogromnym pożarem lasu na Roztoczu trwa. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i 58 dodatkowych zastępów Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek przekazał, że ogień rozprzestrzenia się wolno, ale gaszenie może potrwać nawet dobę. Na miejscu jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapowiedział wsparcie policyjnych śmigłowców Black Hawk. Akcję na Lubelszczyźnie relacjonuje nasz reporter Artur Mazurek.
14: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
15: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
14: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
16: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
14: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
13: W związku z pożarem mieszkańcy dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Projekt o kryptowalutach wraca jeszcze w tym tygodniu, zapowiada premier Donald Tusk. Nowe przepisy mają być podobne do wcześniejszych, ale z jedną zmianą, surowszymi karami dla osób oszukujących i narażających państwo. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z giełdą Zonda Krypto.
17: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent.
13: Nowy projekt dotyczący kryptowalut trafi do Sejmu. Dziś trzeci dzień matur. Uczniowie sprawdzają wiedzę z języków obcych. Zdecydowana większość maturzystów wybiera język angielski.
18: Raczej polecę na spontanie, ale jak robiłam arkusze próbne, to zawsze mi tam wychodziło ponad 90%.
19: Angielski to 100%. Teraz to już raczej każdy pisze te angielski naprawdę wysoko.
13: A matura potrwa 2 godziny.
20: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
13: Sport. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal. Zagra w nim z Bayernem lub PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dziś w rewanżu trybuny będą sprzyjać Bawarczykom, bo spotkanie rozegrane zostanie w Monachium, a pierwszy gwizdek o 21:00. Polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11:00 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch.
20: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: 3 minuty po 8.
11: Ja już wiem.
8: Co wiesz?
11: Ja już wiem.
8: Ale co wiesz?
11: Ja nie jestem gruby.
8: Jesteś puszysty.
11: Nie. Ja nie jestem gruby, ja mam tylko ciężki charakter.
21: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
8: Nie wiedziałem, że charakter może tyle ważyć.
11: Bo widzisz? To jest ciężki charakter. Nie, no posłuchajcie, no ja nie wiem, co się dzieje. No, jem jak ptaszek.
8: No.
11: Co prawda jak pelikan, ale jednak jak ptaszek.
8: Ale nie? Tak. To nie koliberek.
11: Nie działa. Nie działa.
8: Zjadłbyś całe stado kolibrów. Zmieściłoby się.

0: O, to kolejne ciekawe. To może ci się spodobać. Nie wiem, czy ci już rezerwować bilet do Chin, czy nie.
1: Zdaćcie?
0: Wiesz, ty płacisz, nie?
1: Okej.
0: Nie, jest coś takiego jak chińskie obozy odchudzające. No. Tam jest rygor i dyscyplina. Taki nagłówek znalazłem i czytam, że w Chinach powstają ośrodki odchudzające, które przypominają więzienia. No jak ty sobie nie radzisz, to cię zamknąć i może schudniesz.
2: Ile to kosztuje, powiedz mi?
0: Poczekaj, uczestnicy płacą 2200 na nasze.
2: 2200 złotych na nasze,
0: miesięcznie.
2: Tak?
0: Mhm. Na miesiąc to wychodzi. Mniej niż kawalerka. Nie oszukujmy się. Za intensywną walkę z nadwagą. Obozy trwają 28 dni, charakteryzują się ścisłym harmonogramem obejmującym codzienne ważenie, wielogodzinne treningi i restrykcyjną dietę.
2: To po co ja mam do Chin lecieć? Po co ja mam do Chin? Zobacz, u nas za coś takiego NFZ płaci, bo tak, najpierw trening cierpliwości w kolejce do specjalisty, prawda?
0: No.
2: Później zderzenie z ordynatorem, który jak wiadomo jest najważniejszy.
0: No, w sumie atak restrykcyjnej diety w polskim szpitalu to Chińczycy mogą nam tylko pozazdrościć.
2: Właśnie.
0: Prawda.
2: Chlebek, masełko i pomidorek, plasterek. Tak.

0: My też was codziennie przeprowadzamy przez meandry polskiej dobrej muzyki, a od czasu do czasu relaksujemy się przy dobrym quizie, bo to można nazwać quizem, prawda?
1: Tak.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Quiz, konkurs.
0: Dla wszystkich, którzy słuchają, będzie to relaksik, a dla tych zawsze co grają, to delikatny stresik chyba jest. Alicja, Roman, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Jest stresik, nie ma stresiku?
5: Jest.
6: Lekki jest.
0: Jest, dobrze. Wspólnie ustaliliśmy, że lekki, jest.
1: Czyli to się lekki wszystko zgadza. Stresik czasami pomaga.
0: Tak, przypominamy zasady. Decydujecie, w którą stronę kręcimy kołem i z koła losujemy wam w ten sposób literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, Ala zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo, proszę.
0: Piąta litera alfabetu.
1: A, B,
0: czyli
1: C, D, E.
0: Litera E. Litera E, piąta litera alfabetu. Uwaga, 20 sekund.
1: Alu, poproszę o państwo.
5: Egipt.
1: Miasto.
5: Ełk.
1: Znana postać.
5: Einstein.
1: Roślina.
5: Eukaliptus.
1: Kolor.
5: Eukaliptusowy.
1: Zawód.
5: Elektryk.
1: Samochód.
0: Nie ma samochodu. Escort Ford na przykład. Na przykład. Ale nie, no, zaliczamy chyba wszystko.
1: Eukaliptusowy kolor chyba jest. No tak, subtelny, zgaszony odcień zieleni, z wyrazistym szarym lub niebiaskawym podtonem. Pięknie, 6.
0: Pięknie, 6. Roman, 6 punktów do przebicia.
6: Grubo.
0: Trudno, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
1: Roman powiedział grubo, a propos dzisiejszego dnia bez diety.
0: Grubo czy trudno?
6: Grubo.
0: A grubo, no, powiedziałeś, ja zrozumiałem trudno.
1: No bo ty na diecie
0: jesteś. Okej, dobra, obym dobrze rozumiał, jak będziesz odpowiadał na, uwaga, literę R, bo się wylosowała litera R. Ry.
1: R, ciekawe jak co?
0: Ry jak rower.
1: No. Tak więc Roman, litera R.
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Rumunia.
0: Miasto.
6: Radom.
0: Tytuł filmu.
6: Ronin.
0: Roślina.
6: Rumianek.
0: Potrawa.
6: Risotto.
0: Zawód.
6: Rusznikarz.
0: Samochód.
6: Rower.
0: Znana osoba.
6: Roosevelt.
0: No dobra, już po czasie znana osoba. I teraz tak, powiedziałeś, tytuł filmu był jaki?
6: Ronin.
0: Ronin, to jest pełna nazwa? Film
1: tak,
0: Ronin?
1: Tak.
0: Okej.
1: Proszę bardzo, jest pełna nazwa, tak jest. Ronin, no 98 rok, z Robertem
0: De Niro. Dobrze. Teraz ten rusznikarz.
1: Rusznikarz, no to nie wiesz, to jest rusznikarz?
0: Rusznikarz, a ty też nie wiesz, bo widzę, klikasz w wujka Google'a. Kliknij wujka Google'a. Rusznikarz, wiesz?
1: Na prawa broni strzeleckiej, każdy o tym wie.
0: Tak, każdy wie, czyli to zawód.
1: Tak jest,
0: tak? No dobrze. No i samochód rower.
1: Rower?
6: Jest angielska marka, rower.
0: No ja wiem, ale jest albo Land Rover,
6: Rover.
1: Nie, rover też jest, mój drogi.
0: Jest?
1: Mój przyjaciel jeździ na rowerze, więc on się na samochodach nie zna.
0: No dobrze. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, rzutem na taśmę. 7-6, Romanie!
1: Wow.
0: Prezent marzeń jest twój.
1: Sprawdzania. Brawo.
0: Tu ci gwizdy, brawa, a ty nic.
1: A bo Roman już na rowerze.
0: O, brawo.
6: Nie, no jadę z tymi papierami, o których pisałem.
1: Roman chce utłuc ten muchę papierami do sądu, tak?
6: Dokładnie tak.
1: Właśnie. Po coś te sądy się jednak przydadzą.
0: No i teraz trochę szczęścia jest, bo prezent marzeń dla Romka, dla Ali, nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Tak na przyszłość, to rower to też film.
0: Rower to też film?
1: Tak, widzisz? Zapamiętajcie.
0: Czyli można odpowiadać, może się dużo przydać. Rowerów może być.
1: Może być całe państwa miasta z rowerami.
0: Z rowerami i dużo punktów za rower.
1: Tak.
0: No, warto zapamiętać. 23 minuty po 8.

0: Formacja nieżywych schabów. Dzisiaj schabik wskazany w dzień bez diety. Też można. No on już jest nieżywy, on jest opanierowany, on jest dobrze przyprawiony. Wystarczy go usmażyć i ślina leci o 8.25. A co?
1: W Radiu SK2 taki schab dostajecie zupełnie za friko i za friko dostajecie bardzo ciekawą informację. Otóż Główny Urząd Statystyczny stwierdził ostatnio, że populacja Polski znowu poszła w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem.
0: I może to jest jakieś rozwiązanie, jak będzie nas nie 37,2 miliona jak obecnie, tylko na przykład 36,6, to może w tym kraju w końcu będzie zdrowo.

0: Europa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Oszą Port Rumia.
9: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Oszą, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
8: Zapraszamy do hipermarketu Oszą Port Rumia.
9: Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik!
11: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Oszą są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
13: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
15: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
16: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
15: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
16: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
15: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam.
17: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: I po reklamie.
19: Dzisiaj możemy dać upust swoim żądzom kulinarnym, bo dzisiaj międzynarodowy dzień bez diety. 10 stopni w dzień, 6 stopni w nocy. Słońca dzisiaj nie będzie. Będzie sporo deszczu, więc sięgniemy po parasole. Jutro 10 stopni w ciągu dnia, wzrost zachmurzenia po południu. Do południa są jednak szanse na to, że będzie pojawiało się słońce. No i od piątku temperatura powolutku zaczyna wzrastać. W niedzielę zobaczymy 16 stopni w Trójmieście. Podwale Przedmiejskie, Elbląska, Toruńska, Świętokrzyska, Jabłoniowa, Armii Krajowej. Tutaj w Gdańsku noga z gazu szerokiej drogi.
20: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent składa kondolencje rodzinie i bliskim pilota, który zginął podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Od wielu godzin setki strażaków i służb walczą z ogniem. W działania włączyli się także lubelscy terytorialsi. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają strażaków w powiecie biłgorajskim, mówi Marta Gaborek, oficer prasowa lubelskich terytorialsów.
21: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
20: Pozostałe siły utrzymują gotowość do działań. Odzież z Chin zamiast do Hiszpanii została w Polsce. Nieprawidłowości wykryła Krajowa Administracja Skarbowa oraz Europejski Urząd OLAF. Pełne kontenery miały trafić do Hiszpanii, ale nigdy nie opuściły Polski. Funkcjonariusze znaleźli je w województwie mazowieckim wraz z rozładowanym towarem. Zbiórka na Fundację Cancer Fighters bez podatku, potwierdza to Ministerstwo Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, podczas streamu prowadzonego przez Łatwo Ganga Zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.

0: tu się już nic nie zmieni. La la la la la la la la la, śpiewaj Shrek. La la la la la. 21 minut do godziny 9. Tu na utwór, no dosyć dawno zrobiony, to też taki powrót do przeszłości. No i my to kultywujemy w Radiu SK2, bo mamy przecież nasz kącik odkurzający.
1: Odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, czyli cofamy się dzisiaj. Akurat to będzie o 4 lata.
0: 4 lata, zawsze to coś. To niedaleko, ale jednak.
1: Ale jednak. Być może już o tym zapomnieliście, to wam przypomnimy.
0: W 2022 taki na przykład nagłówek był. Piorun trafił w sedes. W łazience rozpętało się piekło.
1: Do osobliwego zdarzenia doszło w miasteczku 160 km na wschód od stolicy stanu Oklahoma. Jak donosiła 6 maja właśnie 2022 roku lokalna telewizja Oklahoma's Own News, w czasie burzy piorun wpadł do mieszkania przez otwór wentylacyjny i uderzył wprost w znajdujący się u jego wylotu muszlę klozetową, rozbijając ją na kawałki.
0: Drobny mag!
1: Totalnie.
0: Jarząbek, powiedz mi, co ty robiłeś 6 maja 2022 roku w Oklahomie?
1: Dlaczego ja akurat?
0: Przecież to ty zawsze szukasz łazienki piorunem.
1: A tu się nic nie zgadza, mój drogi.

0: zostawić nas na dobre.
1: Zapomnieć, tego się nie da zapomnieć.
2: Nie, to zostanie z wami na całe życie.
1: Dokładnie.
2: Nie wyzbędziecie się tego.
1: Nie. Jak już z nami będziecie, jak już z nami pogrillujecie, z nami pobiesiadujecie.
2: Ktoś wam będzie ostatnią szklankę wody podawał, a wy będziecie wspominali, ale to była Ognicho, to było...
1: Ale to był koncert grupy Kuba i Kuba.
2: Ale to była Majóweczka z Radiem SK2. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego.
1: Tak, tak będziecie mówić. Przynajmniej już raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dzisiaj będzie 5-6.
2: Jutro będzie 7-8.
1: 7-9-10.
2: 10 w piątek.
1: No, no, proszę,
2: i taką pakę zabieramy do Mikołajek, na Mazury i tam będzie po prostu zabawa. Piszecie do nas, zgłaszacie się na sk2.pl, podajecie różne motywy, które wami kierują.
3: No to się ja, dlatego że chciałabym gdzieś z mężem pojechać.
4: No dobrze, a kto się w tym momencie będzie opiekował dziećmi, jeżeli już ten wyjazd dojdzie do skutku? Tak z troski pytam.
3: Ciocia. Mamy wspaniałą ciocię, także
4: cudownie.
3: I sprzedamy dzieci.
1: Angela chciałaby dzieci sprzedać cioci i z mężem na majówkę jechać i tak się najprawdopodobniej wydarzy.
2: Pytanie, czy ciocia będzie miała na tyle kasy, żeby te skarby kupić?
1: Na pewno wy macie kasę na dojazd, jak już zgarniecie. Słuchajcie, dzisiaj kolejna osoba z osobą towarzyszącą dzisiaj zgarnie taki dwudniowy pobyt.
2: Ale to trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i czekać cierpliwie. Być może to do ciebie, lub ciebie, lub ciebie, lub ciebie zadzwonimy.
1: Lub jeszcze tamtego.
2: Tamtego też?
1: I tego.
2: I do tamtego też.
1: I ten tego.
2: Ale musi się zgłosić.
5: SK2.

0: nie dałem się przez cały program złamać. Nie dałem się, on jadł pączki, on jadł kanapki, on pił jakiś kefir, ja nie wiem, co tu jakiś bufet z tego studia się zrobił.
1: No tutaj tłuszcz się z ciebie wylewał, bo
0: a ja nic.
1: Takie maślane oczy po prostu.
0: Czarna kawa bez cukru, czarna kawa bez cukru i jeszcze raz czarna kawa bez cukru.
1: I rozumiem, że teraz na rowerku, tak, do domku.
0: I na rowerku do domku.
1: No
0: i
1: dobrze, niech ci będzie.
0: Pamiętasz mój mały palec u prawej albo lewej dłoni? Taki będę do wakacji.
1: Taki będziesz.
0: Taki będę do
1: wakacji. Ale to wiesz, że to jakaś dietka jest też potrzebna taka.
0: No i jest. I to mnie to nie interesuje, że dzisiaj jest dzień bez diety.
1: Tak?
0: Ja i tak będę dalej swoją dietę utrzymywał. Co więcej, nawet zastanawiam się nad zakupem diet.
1: Tak?
0: Tak.
1: Chcesz taką dietkę sobie kupić?
0: Tak.
1: To weź od razu dwie, bo jedną się nie najesz.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
0: Na twoją odpowiedzialność.

0: reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: I po reklamie.
13: Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W związku z tym noga z gazu, jedziemy zgodnie z przepisami, a i policjanci pewnie częściej będą pojawiać się na ulicach Trójmiasta i kontrolować, czy faktycznie to robimy. Dzisiaj na termometrach 10 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Słońca dzisiaj nie będzie. Będzie sporo deszczu, więc na drogach będzie ślisko. Apel o zachowanie ostrożności. Jutro 10 stopni w dzień, 6 stopni w nocy. Będziemy mieli wzrost zachmurzenia w godzinach popołudniowych. Teraz budowlanych nowatorów Słowackiego Żołnierzy Wyklętych, Chłopska Spacerowa, uważamy w Gdańsku.
14: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Czekamy na komisję badania wypadków lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 6 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
14: Pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg. Stąd akcja jest taka utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
16: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
14: Jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia, to jak wstępnie ustalono, było przyczyną śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok, a ta zaplanowana jest na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
0: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
12: Żeby z rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
17: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
14: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
18: SK2 News. Trójmiasto.
13: Maciek Marcinowicz, obwodnica Trójmiasta zostanie wyremontowana na dwóch fragmentach. Chodzi o odcinki między Straszynem a Rusocinem i między Matarnią a Owczarnią.
19: Prace we wrześniu, czyli omijamy sezon wakacyjny.
13: Mówi Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace prowadzone będą wyłącznie w nocy. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Promyk organizuje wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców. W sobotę od 11:00 każdy chętny będzie mógł spędzić czas na czytaniu książek psom i kotom przebywającym w schronisku. Akcja ma na celu przede wszystkim wsparcie zwierząt. Spokojny kontakt z ludźmi pomaga im obniżyć poziom stresu.
20: Kto by pomyślał, że tak dobrze nietypowe święto zgra się z grafikiem maturalnym, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Tuby, a na angielskim też będą tuby ćwiczyli. Tuby or not tuby. Tak to jakoś było. Trzymamy kciuki za maturzystów i gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
21: No to

kołysanie. No to dobrze, bo to kołysanka od zespołu Sumptuastic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ja mam nadzieję, że maturzyści dzisiaj się elegancko wyspali i podeszli do egzaminu z języka angielskiego luzem, bo wczoraj w przypadku matematyki no, luzu nie było, a nawet jest afera. CKE unieważniło kilkanaście matur, a to dlatego, że ludzie wnosili telefony na salę. No cóż, może pomylili maturę z milionerami i liczyli na telefon do przyjaciela.

0: Adrenalina. Adrenalina? To ja poproszę w zestawie z kawą. Michał Szczygieł w Radiu SK2. Lekką adrenalinkę można czuć, oddając głosy w gorącej polskiej dwudziestce na swoich ulubionych artystów. Szczególnie jeśli głosujemy na kawałek z propozycji. Na przykład na nowość od Maty, czyli Echo, a później w piątek po 18 okaże się, że dzięki nam właśnie ten kawałek wskoczył do dwudziestki. Takie rzeczy też się dzieją i jak najbardziej głosowanie trwa na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

0: Tytuł tej piosenki bardzo pasuje mi do tego, jak człowiek może się poczuć, słuchając jej. Oczywiście bardziej chodzi mi tutaj o aksamit niż kamień. Naprawdę, Marek Kościkiewicz dobrze ten kawałek sobie wymyślił. Zespół Demono, kamień i aksamit gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Dla klientów prywatnych teraz 86 900 zł brutto. W kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.
7: W Trójmieście dzisiaj niebo będzie zachmurzone. Będą występowały opady deszczu, więc bez parasola nie wychodzimy z domu. Tylko 8 stopni, więc zabieramy ciepłe bluzy ze sobą. W nocy nie więcej jak 6. Jutro 10 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Będziemy mieli wzrost zachmurzenia co jakiś czas, ale są szanse również na to, że będzie pojawiało się słońce. 12 stopni w piątek, w sobotę 14, a w niedzielę nawet 18 stopni. W sobotę co jakiś czas będziemy mieli wzrost zachmurzenia, natomiast w niedzielę słońca w ciągu dnia na pewno nie zabraknie.
8: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Wracamy do pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Na miejscu pracują kolejne zastępy straży, wspierane przez policyjne Black Hawki. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip przekazał, że spłonęło ponad 100 hektarów lasu, a linia ognia ma około 800 metrów. Strażacy uspokajają, ogień nie zagraża zabudowaniom, jest oddalony o kilka kilometrów. Z mieszkańcami na miejscu rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
9: Jak pani zareagowała na wieść o tym pożarze?
10: Oj, strasznie. Strach.
9: Kojarzy pani ten rejon?
10: Kojarzę. Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
11: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
10: No, szok dla mnie.
9: Czy to jakoś pana dotknęło?
12: Nie, no tak, akurat nie wiedziałem o tym, tylko wracałem.
9: To dopiero się pan dowiedział o tym?
12: Tak.
13: Okropnie, bo myśmy niedawno po sąsiedzku mieli pożar.
8: W akcji uczestniczy obecnie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i śmigłowce. Polska umowa SAFE zaakceptowana. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że porozumienie zostało zatwierdzone. Otwiera to drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem, który osiągnął porozumienie z Brukselą w sprawie programu SAFE, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
15: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, to czas wytężonej pracy.
14: Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89%, według zapewnień rządu, będą wydane w Polsce.
8: A z pożyczki SAFE Polska sfinansuje kluczowe programy obronne. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037. Tyle jednorazowo oddał mieszkaniec Krakowa. Jak sam przyznał, zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Wrzucanie ich do automatu zajęło mu 4 godziny. Łączna wartość to niespełna 2,5 tysiąca złotych, a rekordzista zapowiada, że pieniądze przekaże na cele charytatywne.
1: SK2 News. Trójmiasto.
7: Maciek Marcinowicz, część molo w Gdyni Orłowie zamknięta. Ekspertyza pomostu wykazała, że bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników.
16: Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
7: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Prace potrwają minimum rok. Maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka kaszubskiego. Chęć zdawania tego przedmiotu zadeklarowało wczoraj 28 osób. Najwięcej zdających pochodziło z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Pozostali przystąpili do egzaminu w okręgach w Poznaniu, Jaworznie, Krakowie, Łomży i Warszawie.
0: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. 3 minuty po godzinie 10. Może już poczuliście akcenty lata, bo jest ciepło i słonecznie, ale jak wam za mało, to w tej godzinie, do tej właśnie pory roku piechotą zabierze nas zespół Baim, a na początek tej godziny muzycznie Paweł Domagała, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Masa energii od Golec Orkiestry i Gromiego. Górą Ty, gramy Wam w Radiu SK2. Górą też maj, który póki co bardzo ładnie nam się prezentuje. O maju w muzyce opowiada nam w tym tygodniu też i Michał Hanczak w pięciu hitach na piątkę.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram Wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraczkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja Wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.

0: Piotru, od Kaśki Sochackiej. Gramy wam w Radiu SK2. Chociaż przy recyklomatach to raczej słychać taki trzask plastiku bardziej i sporo. Natrzaskał się pewien mieszkaniec Krakowa, który za puszki i butelki odebrał rekordowe 2341 zł właśnie z recyklomatu. Co prawda pan w ogóle zapowiedział, że ta cała kwota pójdzie na cele charytatywne, ale jednak w dobie szalejącej inflacji i takich dziwnych kryptowalut pan z Krakowa udowodnił, że portfel inwestycyjny najlepiej budować na plastiku i szkle.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
15: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
15: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
16: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
15: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
16: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
15: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam.
17: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
20: I po reklamie.

0: bardzo wiosenna piosenka w gruncie rzeczy, bo jak wiadomo, wiosna jest usłana różnymi decyzjami, które musimy podjąć każdego dnia. Czy wystarczy bluza, czy brać kurtkę, jakiś szalik, a może jednak parasol, czy zostawić, czy wziąć i tak dalej, o tych decyzjach. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2. Zbliża się 11 i newsy, a po 11 opowiem Wam o cudzie inżynierii, który niebawem ma się pojawić w Polsce.
1: Reklama. O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia.
2: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
1: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia.
2: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: MG3 Hybrid Plus 2026 WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.
13: W Trójmieście dzisiaj będą występowały opady deszczu. Lokalnie mogą być konkretne. 8 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Nad samym morzem poczujemy nieco silniejszy wiatr. Jutro 10 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Będziemy mieli wzrost zachmurzenia co jakiś czas, ale są spore szanse również na to, że będzie pojawiało się słońce. W piątek temperatura wzrasta do 12 stopni w ciągu dnia, w nocy nie mniej jak 7. Słońce przez chmury będzie się przebijać. Nad samym morzem poczujemy nieco silniejszy wiatr. W sobotę zobaczymy 14 stopni, a w niedzielę 18.
14: 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
15: Ten dym to taki był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa. Takie był bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
14: A jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego reportera Mazurka, który jest na miejscu.
16: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi przenosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
14: Dziękujemy, to był Artur Mazurek. A przypomnijmy, w akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Rożycki.
17: Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
14: A rozprawa rozpocznie się już za pół godziny. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego LO w Zielonej Górze.
18: Pierwszy wychodzę, nie to, że bije rekordy, ale tak po prostu jakieś słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
19: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło i czemu się do niego wróciło.
14: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja, a wyniki 8 lipca.
2: SK2 News. Trójmiasto.
13: Maciek Marcinowicz, wojewoda pomorska. Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych Tczewa. Decyzję uzasadniono zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców gminy, ryzykiem istotnych strat finansowych oraz brakiem przekonującego uzasadnienia potrzeby zmian. Wniosek został złożony do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 30 marca. Tomasz Wichniarek został dyrektorem sportowym Arki Gdynia. Nowy dyrektor trafił do klubu w trudnym momencie. Arka zajmuje 17 miejsce w tabeli i jest poważnie zagrożona spadkiem. Do bezpiecznej 15 pozycji należącej do Lechii Gdańsk traci 4 punkty.
0: W tym mailu o miejscach z dzieciństwa, co to był do napisania na maturze z angielskiego, wystarczyłoby zacytować i też przetłumaczyć. Lubię wracać tam, gdzie byłem, od pana Wodeckiego. Na pewno ktoś z komisji by docenił, bo my każdego dnia doceniamy polską muzykę w Radiu SK2. Zespół Mysłowic na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11:00.

0: Bardzo chętnie gramy wam takie klasyki. Meluzyna od Małgorzaty Ostrowskiej w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. A co nas czeka już niedługo, już niebawem? No niezłe bajery, słuchajcie. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mają pojawić się na polskich ulicach. No byłby to naprawdę duży skok technologiczny. No właśnie, może by zastąpiły takie zwykłe taksówki. Choć to byłoby jeszcze większe wyzwanie dla inżynierów zaprogramować taką autonomiczną taksówkę, tak żeby co 500 metrów ciężko wzdychała i mruczała z niezadowoleniem, że to a Corsa znowu mu się wypchała.
1: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Mroczne, skąpane w przestępczości Gotham od Metznera w Radiu SK2. Na szczęście nie do Gotham, a nad piękne Jezioro Mikołajskie wysyłamy Was w ramach tegorocznej mazurskiej majówki z Radiem SK2. Póki co skład bardzo mocno kobiecy. Przedwczoraj zaproszenie odebrała Basia, wczoraj Angelika. Może dzisiaj jakiś pan będzie chciał dołączyć wraz z osobą towarzyszącą. My stawiamy luksusowy hotel nad brzegiem jeziora, pełne wyżywienie, dojazd. No, będzie też grill i ognisko i w ogóle też występ duetu Kuba i Kuba. Na pewno kojarzycie ich z naszej anteny. Zgłoszenia niezmiennie zbieramy na sk2.pl. Chodzi oczywiście o mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.
14: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
15: Polskie hity.
16: SK2.
17: SK2.
16: SK2.

0: Wow, jak słuchałam tej piosenki od Pauli, przypomniała mi się moja matura, bo zdawałam ją w tym samym roku, w którym premierę miało od dziś, które gramy wam w Radiu SK2, oczywiście rok 2008. Ja mam nadzieję, że i wy zdążyliście powspominać. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity punktualnie w samo południe newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zaprasza
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.
14: W Trójmieście dzisiaj słońca jak na lekarstwo. Będą występowały przelotne opady deszczu i tego deszczu będzie sporo. Nieco mocniejszy wiatr, szczególnie nad samym morzem, więc nie parkujemy samochodów pod drzewami. 8 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy, ciepłe bluzy na pewno się przydadzą. Jutro 10 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy, będziemy mieli wzrost zachmurzenia, ale słońce przez chmury też będzie się przebijać. 12 stopni w piątek, słońce pojawi się, poczujemy nad morzem nieco silniejszy wiatr. W sobotę 14 stopni, w niedzielę 18.
15: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
16: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
15: Przyznaje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Podejrzanym zajął się sąd rodzinny. Trafił do schroniska dla nieletnich. Służby ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie podają szczegółów. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zaginięcie 13-latki zgłosiła rodzina. Następnego dnia w lesie odnaleziono jej ciało. Początkowe ustalenia wskazywały, że targnęła się na swoje życie. Już za moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służby w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment mają ruszyć też policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera. Wieczorem runą na ziemię w czasie akcji gaśniczej, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie.
17: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami.
15: Oględziny mogą potrwać kilka godzin. Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasu. Na ruch czekają szczególnie spłacający kredyty. Dobiega końca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy po niej decyzję w sprawie stóp procentowych. W tym roku Rada obniżyła je raz o 25 punktów. Stopa referencyjna jest teraz na poziomie 3,75%.
18: SK2 News. Trójmiasto.
14: Maciek Marcinowicz. W Gdańsku przez cały rok możliwe jest zapisanie dziecka na listę oczekujących do samorządowych żłobków. W najbliższym naborze na nowy rok szkolny pierwszeństwo będą miały dzieci zgłoszone do 15 maja. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane rodzicom i opiekunom telefonicznie najpóźniej do końca czerwca. Plac Zebrań Ludowych w Gdańsku stanie się centrum juwenaliów. Dwudniowe wydarzenie organizowane przez uczelnię przyciągnie studentów i mieszkańców, bo w programie koncerty 10 polskich artystów. Uczestnicy będą mogli skorzystać również z rozbudowanej strefy gastronomicznej, a to wszystko od piątku.
0: Oficjalnie wpadliśmy do drugiej połowy tygodnia. Już 2 minuty po godzinie 12 na zegarach, a i myślę, że za maturzystami już najcięższe egzaminy. Teraz już wszystkim będzie z górki. Prosto do weekendu. Lady Punk, Roxy i Faust. Ich usłyszycie w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.
20: Teraz gra.

0: hit kalendarzowy. Środa, czwartek od zespołu wideo. Gramy wam w Radiu SK2, ale uwaga, trzeba być czujnym, bo Kamil Nosel to wkręca przez cały tydzień.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
2: Tak.
3: Kierowca, piętaszek przemycał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
2: Tak.
3: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
2: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to pewnie to wyszło...
3: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
2: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
3: no
2: to jest... To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca.
3: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
2: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie, no.
3: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drugiego paliwa.
2: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
3: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
2: To po co walizkę brać?
3: Jak to po co?
2: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
3: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
2: Dlatego nie rozumiem pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zbierać. To po co ją mam?
3: Proszę pana, proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
4: Zostałeś na to wkręcony spokojnie.
2: No to udało wam się, no nie.
1: Nosel wkręca.

0: Pamiętam, jak serce biło, gdy otwierało się paczkę chipsów i szukało tam Tazosa z Gwiezdnych Wojen właśnie, albo z Pokemonami. I o tym wspomnieniu Dawid Podsiadło śpiewa w Tazosach, tutaj Radio SK2. No właśnie, a teraz, jak się okazuje, chipsy to wcale nie jest taka dobra opcja, bo jak mówią najnowsze badania, nawet ich mała porcja dziennie może zwiększyć ryzyko demencji w przyszłości. Wiadomo, lepiej być zdrowym, ale gorzej, jak ktoś zapomniał, czy wczoraj wsunął paczkę, czy nie.
1: SK2. Reklama.
2: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przylicka 10A.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Oszą Port Rumia.
9: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Oszą, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
8: Zapraszamy do hipermarketu Oszą Port Rumia.
9: Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
12: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
13: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne, jaka jest Twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
5: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Piosenka idealna do śpiewania przy ognisku, nad jeziorem, być może podczas mazurskiej majówki, na którą was wysyłamy w tym tygodniu. Może Kuba i Kuba zaśpiewają a cappella. To zespół Ira i Nadzieja, a po godzinie 13 na ten luksusowy mazurski wypad wysyłamy kolejnego słuchacza albo kolejną słuchaczkę. Warto zostać z Radiem SK2, a właśnie zgłoszenia cały czas na sk2.pl.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Skakuj!

0: rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: I po reklamie.
11: No i rozpłakało nam się niebo, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo trochę podleje naszą wysuszoną ziemię. Oprócz parasola warto dziś wyposażyć się w cieplejszą kurtkę lub bluzę, bo na termometrach maksymalnie zobaczymy 8 stopni, a dodatkowo z kierunków północnych powieje mocniejszy wiatr. Późny wieczór i noc wciąż z chmurami, ale już bez deszczu i taka pogoda utrzyma się do jutra. W czwartek co prawda mogą pojawiać się przejaśnienia, ale będzie też przelotnie padał deszcz. Piątek podobnie, a temperatura w te dni tak jak dziś do 8 stopni.
12: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Na linii nasz reporter Rafał Różycki, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni?
13: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomoc i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
12: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr, meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Obecnie w akcji jest ponad 370 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. A z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazurek.
14: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr. od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
12: Przypomnę, od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w Nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. W czwartek na stacjach taniej. Znamy już maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 6,95 zł, a oleju napędowego 7,26 zł.
10: SK2 News, Trójmiasto.
11: Krzysztof Płowecki. CBŚP oraz gdańscy policjanci rozbili gang złodziei samochodów działający w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby. Zabezpieczono też mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych i ujawniono części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Końcówka molo w Gdyni-Orłowie? Zamknięta. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego wykazała, że bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników.
15: Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
11: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Znalezienie wykonawcy i prace potrwają minimum rok.
16: Prawie 3 minuty po 13, tak? Za chwilę zadzwonię i za chwilę powitamy kolejną osobę w ekipie, naszej ekipie, która na mazurską majówkę do Mikołajek wybierze się już w przyszłym tygodniu z nami, z duetem Kuba i Kuba, więc zapraszam, zgłaszajcie się na sk2.pl, a jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, tę dziesiątkę rozpoczyna Sylwia Grzeszczak hitem Tamta dziewczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: sumie to właśnie tak jak zespół Lemon mogą śpiewać wszyscy ci nam, ST2, którzy mają chrapkę na to, żeby na mazurskiej majówce razem z nami w Mikołajkach być. I tak będę z tobą. Lemon to jest 10 hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: A jeżeli chodzi o ekipę naszą mazursko-majówkową, to jest duet Kuba i Kuba. To jest nasza ekipa, ekipa SK2, ale też słuchaczka Basia, która zabiera męża, słuchaczka Angelika, która zabiera męża, męża Irka. I jest jeszcze Jakub, słuchacz, który po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Kuba, ty masz jakiegoś wyjątkowego pecha, jeżeli chodzi o majówki, tak napisałeś w swoim zgłoszeniu. Opowiadaj, ten pech tak od 2023 się ciągnie za twoimi majówkami.
2: Tak, dokładnie.
0: Co tam się...
2: Niestety, jak nie choroba dziecka, to musiałem zostawać w pracy, bo pilne zlecenia się pojawiały, a jak, no nie będę ukrywał, jak się ma trochę wolnego czasu, to wszyscy Polacy wtedy wiedzą, co robimy, czyli robimy jakiś remoncik.
0: A czyim pomysłem, tak jakoś... czyim pomysłem był ten remoncik, który ci majówkę 2024 przeorganizował? No tak szczerze, szczerze.
2: Jedynej ukochanej w moim serduszku osoby.
0: Tak czułem. Kuba, słuchaj, ale jest teraz już 2026, pora tę pasce przerwać, pora odczarować majówkę i tak, żeby fajnie była najlepsza majówka przed nami, to będzie mazurska majówka. Co byś powiedział na to, żeby z nami być właśnie w Mikołajkach, w hotelu Amax?
2: Z olbrzymią chęcią z wami się wybiorę.
0: To słuchaj, to w takim razie zabieramy ciebie. Koniecznie będziesz tam z nami. Będzie pyszna lokalna kuchnia. Będą oczywiście lasy, jeziora, jak to na Mazurach. Będzie spa, będzie też ekskluzywny mini koncert. No i właśnie, koncert duetu Kuba i Kuba, ale ty też masz na imię Kuba, więc jak dołączysz, to już nam się tercet zrobi.
2: Dokładnie, będę uczestniczył w tym koncercie.
0: Na pewno jeszcze będą warsztaty grillowe i inne niespodzianki. To teraz dobrze, to teraz powiedz, jak już tak zrzuciłeś winę za ten remont w majówkę 2024 na ukochaną, to kogo ze sobą na mazurską majówkę zabierasz?
2: No oczywiście swoją ukochaną. Teraz no, nie wykręci się żadnym remontem.
0: Ale powiem ci, jesteś dżentelmenem, jednak wyszedłeś z tego z twarzą. Kuba, już za tydzień, już w przyszłym tygodniu mazurska majówka w Mikołajkach. To jest wydarzenie, w którym ze swoją ukochaną uczestniczycie. Więc ja się bardzo, bardzo cieszę i do zobaczenia.
2: Super, dzięki, do zobaczenia.
0: Dzięki piękne. Moi drodzy, no właśnie, jeszcze kompletujemy ekipę, to jeszcze nie koniec. Jeszcze was brakuje, dokładnie. Dlaczego to właśnie wy powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku? Napiszcie nam na sk2.pl, tak się zgłaszacie. Zgłoszenia są za darmo po 13:00 i jutro znowu do kogoś zadzwonię i znowu ktoś dołącz.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Tak jak Budka Suflera śpiewa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, do tanga trzeba dwojga, a my na mazurską majówkę potrzebujemy was, bo to musi być dobra, fajna ekipa. Zgłoszenie na sk2.pl. Przed chwilą do tej ekipy dołączył Jakub, który zawiera swoją ukochaną. 23 minuty, będzie godzina 14, już za chwileczkę miał być ślub i Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nam panowie zaśpiewali w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a kolejny Kuba dołączył do naszej ekipy na mazurską majówkę. Mówię kolejny, no bo będzie też duet Kuba i Kuba. Tymczasem też nasz słuchacz Kuba pojawi się na tej majówce. Oczywiście nie sam. Słuchajcie, my cały czas kompletujemy ekipę, cały czas jeszcze macie ochotę, to nawet to nie wątpię, ale szansę, żeby do nas dołączyć, więc zgłaszajcie się na sk2.pl zupełnie za darmo. Dajcie znać, dlaczego powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku. Zgłoszenia są za darmo, a ja w tej sprawie będę ponownie dzwonił jutro po godzinie 13. Tymczasem my teraz zbliżamy się do 14.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Już 20.

0: czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: Dzisiaj pogoda raczej taka na kocyk, kakałko i jakiś dobry film niż na spacery, nawet z parasolem. Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej i środkowej części strefy brzegowej. Deszcz będzie padał do późnego wieczora, a mocny wiatr utrzyma się do jutra. Na termometrach dziś do 8 stopni. W czwartek także chmury i przelotne opady deszczu, ale jest także szansa na chwilowe przejaśnienia. Taka aura utrzyma się również w piątek, a temperatura w te dni, tak jak dziś, wyniesie maksymalnie 8 stopni.
12: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co to oznacza w praktyce?
15: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Te powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
14: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w Nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
16: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
17: No, załamuje ręce, płakać się chce.
18: Pali się tam dalej, samoloty latają.
17: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ja jestem przerażona.
14: Na miejscu są już 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty Dromader. Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał dziś egzamin z języka obcego.
19: Już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
14: Na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani. Dodajmy, Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na maturę ustne.
1: SK2 News. Trójmiasto.
13: Krzysztof Płowecki. Obwodnica Trójmiasta przejdzie remont nawierzchni na dwóch fragmentach o łącznej długości 13 km. Chodzi o odcinki między Straszynem a Rusocinem i między Matarnią a Owczarnią.
8: Prace we wrześniu, czyli omijamy sezon wakacyjny.
13: Mówi Mateusz Brożyna z GDDKiA. Prace prowadzone będą wyłącznie w nocy. Stadiony lekkoatletyczne w Gdańsku i Sopocie otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej we województwach. Dzięki temu zostaną rozbudowane, z czego skorzystają nie tylko profesjonaliści. Dzięki modernizacji obiekty w większym stopniu będą udostępnione także amatorom.
9: 3 minuty po godzinie 14. Skąd to się wzięło? Za chwilę powiem wam, skąd się wzięły bajki w telewizji. Tak chętnie oglądane również przez dorosłych. Ale też zagram najlepsze polskie hity, bo od tego tutaj jesteśmy w Radiu SK2. Będzie Happy Set, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a na otwarcie Mysłowic. Dla ciebie, Rafał Adamczak, dzień dobry.
11: Bez reklam, jeden po drugim.
1: Teraz gramy

0: Obudź we mnie Venus 116 w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Niektórzy takiego obudzenia teraz by sami potrzebowali, bo jakoś tak po południu czasami oczko poleci, jakoś tak ciężej się robi. To normalne. Kawka zrobi swoje albo odpowiednio głośno ustawiona SK2 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły filmy animowane, bajki rysunkowe w telewizji i ogólnie ten cały bajkowy świat? Otóż najpierw była animacja. Na początku XX wieku twórcy zaczęli ożywiać rysunki, tworząc krótkie filmy poklatkowe. Jednym z pionierów był oczywiście Walt Disney. W latach 20., 30. rozwinął technikę animacji i stworzył takie postacie jak chociażby myszka Miki. W kinach wyświetlano krótkie kreskówki przed głównym filmem. To był ich taki pierwszy dom. Potem pojawiła się telewizja. W latach 50. telewizja zaczęła trafiać się do domów. Stacje potrzebowały wtedy tanich i atrakcyjnych treści. Animacje idealnie się do tego nadawały. Można je było wielokrotnie emitować i łatwo dubbingować. Jednym z przełomów był serial z Flintstonami z 1960 roku. Pierwsza kreskówka emitowana w prime time dla całych rodzin, nie tylko dla dzieciaków. W tym samym czasie studio Hanna-Barbera zaczęło produkować masowo seriale animowane specjalnie dla telewizji, na przykład Scooby-Doo, wykorzystując uproszczoną, tańszą animację. To sprawiło, że kreskówki stały się stałym elementem ramówek telewizyjnych. W Polsce bajki rysunkowe pojawiły się wraz z rozwojem telewizji, lata 60. i 70. Między innymi dzięki studiom takim jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które stworzyło kultowe serie jak Bolek i Lolek czy Reksio. Przez długi czas kreskówki w telewizji emitowano w głównie weekendowe poranki, stąd w wielu krajach, także w Polsce, powstał zwyczaj sobotnich bajek albo no właśnie wieczorynek, dobranocek. Dobranocka z TVP przez lata była świętością emitowana codziennie o godzinie 19. A dodam jeszcze, że, bo nie wiem, czy wiecie, Bolek i Lolek na przykład był eksportowany do ponad 80 krajów. Taka nasza duma. Reksio do dziś z kolei uchodzi za jedną z najbardziej uniwersalnych polskich animacji.
1: Skąd to się wzięło?

0: O nie, nie, z tym duetem, duetem Kuba i Kuba, lato nam nie wystygnie, mazurska majówka, na którą was zabieramy, do Mikołajek też nie, bo oni też tam z nami będą, a Kuba i Kuba to nieźli dowcipni się tak naprawdę. Ostatnio, kiedy wieszali swoje zdjęcie na naszej tutaj eskowo dwójkowej ściance pamiątkowej w studiu, podpisali jako Wiktoria Kida. Jaką osobowość przyjmą na mazurskiej majówce i co tam się wydarzy? No to się okaże, oczywiście przekonają się ci, którzy z nami będą. Dzisiaj do tego grona dołączył, proszę bardzo, kolejny Kuba, wcześniej Basia, która zabiera męża, i Angelika też jedzie z mężem. Jutro po godzinie 13 oddajemy kolejny wyjazd, kolejne miejsce w naszej majówkowej, mazurskiej ekipie. Można dołączać, dlaczego to właśnie wy powinniście być z nami i zasiąść przy mazurskim ognisku. Dopiszcie na sk2.pl, tam się zgłaszacie za darmo. Jutro po 13 w tej sprawie na pewno znowu do kogoś zadzwonię i poznamy kolejnego szczęściarza. 18 minut tymczasem do godziny 15. Mam nadzieję, że już jesteście tak powoli, powoli po robocie, a nawet jeżeli jeszcze wy, no to wiadomo, jak ta trasa teraz wygląda, nie ma co się oszukiwać. Luna, a może już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama. Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Te
5: tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
18: I po reklamie.

0: To wszystko sprawił grzech. Tak zaśpiewał Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie, co się dzieje na naszym podwórku, czyli będą najświeższe newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: i kartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji w delikatesach Centrum.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Oprócz parasola warto dzisiaj wyposażyć się w cieplejszą kurtkę lub bluzę, bo na termometrach maksymalnie zobaczymy 8 stopni, a dodatkowo z kierunków północnych wieje dosyć silny wiatr. We wschodniej i środkowej części strefy brzegowej obowiązują alerty drugiego stopnia ostrzegające przed sztormem. Późny wieczór i noc wciąż z chmurami, ale już bez deszczu i taka pogoda utrzyma się też jutro. W czwartek co prawda mogą pojawiać się chwilowe przejaśnienia, ale będzie też przelotnie padał deszcz. Piątek podobnie, a temperatura w te dni tak jak dzisiaj do 8 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
13: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
14: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty? Ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego. Wyrok nie jest prawomocny.
12: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy i jednostki lotnicze. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął już około 300 hektarów lasu.
15: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
12: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję gaśniczą utrudnia też sucha ściółka leśna. 30 niepełnosprawnych uczniów zespołu szkół specjalnych z Sosnowca zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Mogli wejść na górę z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szarpowie Nadziei.
16: Ruszamy.
17: Jak ci się idzie?
16: Dobrze.
17: Dasz radę?
16: Chyba tak.
18: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł.
12: W wyprawie pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
9: SK2 News. Trójmiasto.
11: Krzysztof Płowecki. Taksówkarze oburzeni zmniejszeniem liczby dziennych darmowych wjazdów do strefy Kiss and Fly na gdańskim lotnisku. Zgodnie z nowym regulaminem pierwsze 4 wjazdy do strefy w ciągu doby pozostają bezpłatne, a piąty i kolejne to już koszt 25 zł.
19: To jest wszystko aplikacje. Oni kręcili w kółko non-stop po paręnaście razy dziennie.
11: Musimy zwiększyć przepustowość, tłumaczy tą decyzję Robert Falencki, prezes Interparking Polska.
20: A zmiany, które wprowadziliśmy, są odpowiedzią po prostu na rosnący ruch pasażerski.
11: A więcej w wieczornym magazynie reporterów Radia SK.
21: Jak ktoś jeszcze nie zdążył, albo przespał, albo nie wiem, coś innego się wydarzyło, nacieszyć się wiosną, zachwycić się wiosną, no to będzie mógł to zrobić w tej godzinie razem z Markiem Grechutą. Będzie też Roxy, a na otwarcie Sydney, Polak i PZ otwieram wino. To jest SK2.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

To jest Pletka i dwa dni. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Środowe południe, 15 po trzeciej. Też lubicie wrzucać się do tych butelkomatów, butelki i patrzeć, jak wam tam kasa rośnie. Jak przybywa, no to nieźle musiał nawrzucać się mieszkaniec Krakowa, który pobił rekord i stał się nowym rekordzistą. Oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki, za które otrzymał 2430 zł. Ale teraz uwaga, to jest jeszcze inna sprawa związana z tym wydarzeniem. Butelki i puszki wrzucał do automatu przez 4 godziny. Oj, to już wiem, co czuli ci, którzy stali w kolejce za nim. Ale najważniejsze na końcu mamy. Pieniądze zamierza przekazać na fundację. No bardzo ładnie, brawo, szlachetny cel, pięknie. 4 godziny wrzucał do butelkomatu te wszystkie butelki i puszki. Nieźle, co? To teraz wy pokażcie, na co was stać, ile wam z tego wyjdzie i czy wy pobijecie ten rekord? A na końcu najważniejsze, co z nim zrobicie? To już film w SC2. 16 po trzeciej.

0: Tak a propos zagrajmy, pamiętać jakieś gry z dzieciństwa, które się grało, kiedy już byliśmy po szkole i wychodziliśmy na podwórko? No właśnie. No może właśnie zagrajmy, idąc za propozycją Wiktora Waligury. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie wideo, będzie Sanach z Kwiatem Jabłoni, będzie Wanda i Banda. A na zegarkach jest 15.30, właściwie już minęła, więc czas najwyższy na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest komunikat Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Do tematu będziemy wracać. Alert RCB dla trzech województw. SMS-y trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów i apeluje o ostrożność i nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj. Ogień objął tam blisko 300 hektarów lasu. Będą mogli malować legalnie i to w samym centrum miasta. Graficiarze z Nowego Sącza dostali miejsce do swojej twórczości. To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku.
2: Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
1: Mówił sądecki artysta magister Mors. Płot ogradza teren budowy parku handlowego.

0: Głośno teraz zagrało wasze radio albo w pracy, albo w domu, albo w samochodzie. Jak zawsze przy tym momencie, kiedy Wanda i Banda z Hi-Fi Superstar pojawia się w Radio SK2. No, to ja się bardzo cieszę. Właśnie tak miało być. Za 17 minut będzie godzina 16. Za chwilę Igo i Bruce u nas najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka, SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i piosenka jego najnowsza, która miała premierę o dziko nocnej porze. To druga w nocy była. Sezon, tak nazywa się ten numer. No taki sezon, że Dawid Podsiadło też szykuje się na koncerty. Obrotowy tour już za chwilę. Koncerty i spotkania z wami, więc mam nadzieję, że kolejne fajne przeżycia od Dawida dostaniecie. Oczywiście mam nadzieję, to tylko taka gra słowna, bo mam przecież pewność, jak my wszyscy. Za chwilę będzie godzina 16, o 16 punktualnie najświeższe newsy. Potem odpalamy kolejne najlepsze polskie hity i już przygotowałem Dawida Kwiatkowskiego, zespół Jemmy i Wiktorię Kidę. Będzie też Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Opady deszczu będą nam towarzyszyły do wieczora. Na termometrach widzimy okolice 8 stopni, a musimy jeszcze uważać na mocniejszy wiatr, który wieje z kierunków północnych. Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej i środkowej części strefy brzegowej. W czwartek utrzyma się mocniejszy wiatr. Na niebie zobaczymy chmury, trochę popada, ale jest też szansa na chwilowe przejaśnienia. Taka aura utrzyma się również w piątek, a temperatura w te dni, tak jak dzisiaj, wyniesie maksymalnie 8 stopni. W weekend wciąż chmury.
15: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Jest 16. News ESKI 2, Jakub Konieczkowicz. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen ropy i ryzyko skoku inflacji. I przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne

0: Są podwyżki stóp procentowych.
1: To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR 3M o 191 zł.
0: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudnia ją silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać.
0: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci nie kryją obaw.
3: Tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
4: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
5: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami. Straszne.
0: Przypomnijmy, wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mazurski celebryta Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W ich gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
6: Co dobrze wróży. Jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ pięcioraczki to jest naprawdę ogromna rzadkość.
0: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pisklęta mogą wyląć się już w połowie maja.
7: SK2 News. Trójmiasto.
8: Krzysztof Płowecki. Łapówkarski skandal. W Pucku policja zatrzymała 41-letnią kobietę i 49-letniego inspektora nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu.
9: Prokurator rejonowy Pucku przedstawił zatrzymanym zarzuty płatnej protekcji, czynnej i biernej korupcji.
8: Mówi Magdalena Ciska z gdańskiej policji. Zatrzymanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność Polskiej Agencji Kosmicznej.
10: Jeżeli używacie smartfonu albo innych elektronicznych wynalazków, to ważną prawdę będzie miał dla was za chwilę Jarząbek. Ale zanim on, to ja wam zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Wiktoria Kida, będzie Dżem, a na początek Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. Rafał Adamczak, dzień dobry, to już 3 po czwartej.

0: po czym poznać, że ktoś jest fanem bądź fanką Wiktorii Kidy, a potem, że teraz na przykład uśmiechnięty, bo Wester 2 naiwna ja było. No, nawet się zrymowało. Na kogo czekacie? No oczywiście, że na Jarząbkę i oczywiście, że prawda bardzo ważna teraz będzie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia, od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A ja to nawet znam takich, którzy śrubokręt potrafią zepsuć, więc to dopiero będzie problem. Loka. Prawdziwe powietrze już teraz w Radiu SK2. Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: człowiek zajęty pracą albo tym, co do ogarnięcia po pracy, a to takie propozycje, więc moja miła tańcz. Tak śpiewały one. One, czyli Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, tak wam zagramy, a zbliża się już 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje. Sytuacja zagrożenia pożarowego na Lubelszczyźnie i w sąsiednich regionach jest krytyczna. To z powodu długotrwałej suszy i wysokich temperatur. Dziś dodatkowo silny wiatr sprawia, że ogień może się rozprzestrzeniać błyskawicznie.
2: To zagrożenie będzie podlegało pewnej redukcji w ciągu kolejnych dni, niemniej jednak dalej ono będzie istotne.
1: Mówi Piotr Szuster z IMGW. Przypomnijmy, strażacy od wczoraj walczą z żywiołem na południu Lubelszczyznę. Łapówka w Pomorskiem i policja w akcji. W Pucku zatrzymano dwie osoby, w tym inspektora nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu. Usłyszeli zarzuty m.in. o korupcję. Grozi im nawet 8 lat więzienia. Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP. To na kortach ziemnych w Rzymie. Po ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Janik Hanfmann. We'll be right back.

0: O tej porze już prawie po robocie, oczy mogą być mocno zmęczone, prawda? Taki błędny wzrok, patrzący w nicość. O was mówię? To są wasze oczy? Spokojnie, też mam takie. Ale potem to my odpoczniemy, a jak odpoczniemy, to wiadomo. Cilla w Warszawa za nami, to jest Karwa, gramy najlepsze polskie hity. Za 18 minut będzie 17.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
8: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie to o nas było zdecydowanie, bo kolejny dzień w pracy, w szkole albo na uczelni, albo po prostu kolejny dzień matur, który po prostu przybliża nas do wolnego. W najprostszym układzie do kolejnego weekendu mamy już za sobą i znowu daliśmy radę, bo to jest środa i za chwilę godzina 17. Po 17 z wami już Kinga Baryga i kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj.

0: to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowy.my.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: Ciepełko, które pamiętamy z minionego weekendu, raczej szybko do nas nie wróci. Dziś na termometrach mamy 8 stopni, a do tego pada i wieje mocny wiatr. Wieczorem opady ustaną, ale jutro znów może trochę pokropić, z tym, że w czwartek pojawią się także przejaśnienia. Temperatura niestety nie wzrośnie i tak jak dzisiaj możemy liczyć na 8 stopni, no i tak zapowiada się też piątek. Według wstępnych prognoz sobota też będzie pochmurna z przelotnymi opadami, a słońce wyjdzie dopiero w niedzielę. W weekend termometry wskażą 10 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
7: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
8: Budynki drewniane, wszystko.
9: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
7: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
6: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezbędne są kolejne badania. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu, nie wyjaśnia jednoznacznie przyczyny śmierci. Biegły potwierdził jednak wstępne ustalenia.
10: Charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
6: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy zabezpieczyli również nagrania z kamer nasobnych policjantów i przesłuchali funkcjonariusze. Przypomnijmy, interwencja dotyczyła pomocy mężczyźnie z przeciętym gardłem. W trakcie działań policjanci użyli gazu wobec 40-latka, który miał przeszkadzać policjantom. Ten chwilę później stracił przytomność, po czym zmarł. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Jest wykonana w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
11: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
6: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwoli na częstsze rozgrywanie meczów.
3: SK2 News. Trójmiasto.
5: Krzysztof Płowecki. Policjanci zatrzymali 33-latka z Gdańska, w którego mieszkaniu znaleźli i zabezpieczyli kilkanaście słoików z marihuaną o czarnorynkowej wartości ponad 25 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków i został objęty policyjnym dozorem. Schronisko Promyk w Gdańsku organizuje akcję czytania psom i kotom. Ma ona pomóc zwierzętom się wyciszyć i przygotować do adopcji.
12: Tu nie trzeba mieć doświadczenia w pracy ze zwierzętami. Najważniejsze jest spokój, empatia i chęć bycia obok.
5: Mówi Grzegorz Zaleski ze Schroniska Promyk. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 11.
13: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę. Środa to taki mały piątek. Ta 17 to jest też taki moment, gdzie większość was opuszcza już swoje miejsca pracy. Kuba, ja wiem, nie patrz tak na mnie, ty jeszcze zostajesz, bo za godzinę wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami też, ale najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Ale zanim to nastąpi, to gramy. Cookies i piersi całuj mnie. No powiedz coś, bo pomyślał, że mikrofon ci wyłączyłam.
6: Nie no, jestem, ale faktycznie będę jeszcze za godzinę.
13: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

To my, to dla was gra wasze, nasze radio, najlepsze polskie hity, Radio SK2, tak się składa, 22 minuty po godzinie 17. A dzisiaj 6 dzień maja i dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jest święto, którego nie można pominąć, moi drodzy, bo często jest tak, że się katujemy, że formę na lato trzeba robić, ale taki jeden dzień totalnego luzu i odpoczynku każdemu z nas się mocno przyda. Więc ja przychodzę do was z jednym krótkim pytaniem. Gdy świętujecie ten dzień, to na co chcielibyście sobie pozwolić? Na co macie największą ochotę? Gdybyście mieli właśnie świętować ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki. Co prawda tego jedzenia wam może nie zagwarantuję, ale przynajmniej podzielę się kubkiem Radia SK2. SK2. A już teraz Ania Karwan i W to mi graj. Nie po...

0: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety i ja już za was podjęłam decyzję, że dzisiaj możecie sobie pozwolić na wiele. Na przykład na to, żeby nie liczyć kalorii. I pytałam się też was, co was dzisiaj kusi? Na jakie pokusy się skusicie, jeśli chodzi o jakiekolwiek dania i potrawy, może jakieś zachcianki? No i tutaj odezwała się Kasia, że ona wróciła z pracy i postanowiła, że usmaży schabowe. Takie polskie, prawdziwe na smalcu, jak zawsze robiła jej babcia. Ale to nie jedyna wiadomość od was, bo odezwał się też Mateusz i on napisał, że pozwoli sobie dzisiaj na hot doga z bułką. No to życzymy wam smacznego, drodzy słuchacze. Oczywiście dla was mam kubki Radia SK2. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić tym, co dzisiaj będzie jadł, to niech pisze. Na Messengerze Radia SK2 czekam na wasze wiadomości. Gadżety Radia SK2 również czekają na was. A ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną Oskar Cyms i niech mówią.
1: SK2
2: autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
15: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
17: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
18: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
19: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
19: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
19: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
19: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety.

0: dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

0: A wszystko to, bo Ciebie kocham. Taki klasyk, który wszyscy bardzo lubimy. I śpiewamy głośno, często na imprezach, często w samochodzie. No, jeżeli słuchacie teraz Radia SK2, to możecie śpiewać gdziekolwiek jesteście. Zbliżamy się do godziny 18 i za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.

0: Będzie ostatnia reklama.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.
4: Jest 18. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Siostra skatowanego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał dziś ojczyma chłopca na 25 lat więzienia. Matka za kratkami ma spędzić 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
5: Rozmawiałam z Magdą Mazurek, siostrą Kamilka i Fabianka. Na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
4: Mówi Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Apelacji nie wyklucza też prokuratura. Przypomnijmy, Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Opiera się na trzech filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniu praw przedsiębiorców. Kwestią wprowadzenia przepisów zajmie się Sejm. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal, zagra z nim Bayern lub Paris Saint-Germain. Przypomnę, mistrz Francji przed tygodniem wygrał 5-4. Pierwszy gwizdek rewanżu już o 21:00.
6: Kuba, mam do ciebie pytanie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ty co prawda nie musisz być na żadnej diecie, ale chciałabym zapytać, co byś zjadł?
4: Co
6: jakbyś
4: zjadł?
6: Nie miał żadnych limitów.
4: Na chwilę obecną, bo dzisiaj bez obiadu jestem, to co by mi dali, to bym zjadł.
6: A, no dobrze, tak. To ja cię zaraz nakarmię, a w tym czasie nakarmię słuchaczy najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. I was też zachęcam, na Messengerze Radio SK2 możecie pisać wiadomości. Co byście dzisiaj zjedli i na co się skusili. A teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Mecne Rigotam to jest numer, który bardzo Wam się podoba, tak Wam gramy w Radio SK 2, 14 minut po godzinie 18. A dzisiaj z racji tego, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, to ja pytam Was, na co się dzisiaj skusicie? Co dobrego zjecie? O czym marzyliście od dawna, ale wstrzymywaliście się? Bo dieta, bo trzeba robić formę na lato. I tak odezwała się do nas Karolina. Karolina napisała i wysłała też zdjęcie, więc uwierzcie mi, ja zrobiłam się głodna. Młoda kapustka na boczku. To jest dzisiaj ta zachciewajka. Ale okazuje się, że Karolina nie jest jedyna. Odezwała się też do nas Ela. Ela napisała tak. Cześć, z okazji Dnia Bez Diety razem z moją mamą grzeszymy dzisiaj na słodko. No i co? Podjadają puszyste pianki, co chwilę kropiąc oczy. Dzięki, że umilacie nam czas, nic bardziej ekskluzywnego lub szalonego nam do jedzenia nie potrzeba. Elu, dajcie trochę. Albo przyślijcie do radia. O, taki dzień bez diety to ja rozumiem.

0: czujecie ten klimat, jakby to się dobrze śpiewało przy ognisku, na przykład w Mikołajkach już 12 maja. Brzmi jak plan, ależ oczywiście, bo najlepsza majówka dopiero przed Wami. Pogrillujemy, pośpiewamy, będzie prawdziwa petarda, będzie prawdziwy ogień. Z tego co wiem, planowane są też warsztaty. Więcej zdradzać Wam nie będę. Będzie też, no dobra, jeszcze zdradzę jedną rzecz. Będzie też prywatny koncert Kuba i Kuba, bo to oni zagrają dla Was wieczorem. Będzie klimacik, moi drodzy. A żeby razem z nami być, bawić się razem z nami, mieć pakiet All Inclusive w hotelu, w Mikołajkach, dostać 300 na dojazd, warsztaty kulinarne z mistrzami grillowania i właśnie koncert, prywatny koncert zespołu Kuba i Kuba, no to wszystko możecie mieć. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam znajdziecie szczegółowe informacje, wejdziecie, wypełnicie formularz, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy tym mazurskim ognisku razem z nami. I jedziemy. I się widzimy. Będzie fajnie, obiecuję, więc wchodźcie, wypełniajcie formularz, a my będziemy się z Wami wkrótce kontaktować. A teraz gramy. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku.
1: SK2.
0: Uwaga, dodam jeszcze, że sprawdzałam pogodę i tutaj ewidentnie będzie lato. Nie wiosna, nie jesień.

0: Jego głos to miód na nasze uszy. Naprawdę, na nasze serca. Gips i strach, tak wam gramy w Radiu SK2, 19 minut przed godziną 19. I tak się składa, że będziemy grać dalej, bo już za chwilę Bledka, komu miałabym powiedzieć? O ten numer często pytacie w wiadomościach prywatnych i proszę bardzo, gramy wam go tak jak chcecie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
6: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

0: Jaki dobry to jest numer. Stanisław Sojka, Tolerancja. Tak pięknie kończymy godzinę 18. Po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Papa Dance, ale będzie też Sanach i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
7: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Legenda polskiego rocka świętuje 45-lecie i z okazji swoich urodzin Lady Punk odwiedzi m.in. Gdańsk. Trasa, jak żadna inna do tej pory, przeprowadzi nas przez pełną ponadczasowych hitów i rock'n'rolla historię grupy. O mniej lub bardziej znanych momentach, które tworzyły ją na przestrzeni 4 dekad, opowiedzą ze sceny sami członkowie Lady Punk. Podczas koncertów usłyszymy też największe przeboje grupy, ale pojawią się również nowości. Koncertom będzie towarzyszyło wyjątkowe multimedialne show połączone z projekcją archiwalnych zdjęć i filmów. Koncert odbędzie się 24.

0: 14 maja w Ergo Arenie, a bilety są dostępne online.
1: 19 wybiła, tę godzinę rozpoczniemy sobie razem z Sanach i Vito Bambino. Ale jazz, ten numer wszyscy dobrze znają i większość lubi go śpiewać. Tak jak my w Radio SK2 lubimy wam go grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę wyjaśniam zasady naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie. Kto jeszcze chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekam, zostawcie tam swój numer telefonu. Ja mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podziela.
2: SK2.

0: Ale to są dobre i mocne brzmienia, szczególnie na koniec. Virgin i Jaga, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. I uwaga, uwaga, przyszedł czas, aby wyjaśnić wam zasady zabawy. Zabawy nie mów tak, nie mów nie, bo to jest propozycja, z którą za chwilę do was przyjdę, wrócę, ale najpierw zasady. 6 pytań. Na te pytania odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedź się nie powtarzała. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Wystarczy, że na Messengerze zostawicie swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram dalej.
1: SK2.
0: Czas na pszone i złe.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawiła się Kasia. Cześć, Kasiu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Na smażeniu naleśników.
0: A, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc sobie tak pozwalacie.
3: Jest. Tak jest, tak
0: i
3: jest. Pozwalamy sobie
0: jasne.
3: I jemy naleśniki z dżemem.
0: O, z dżemem. Właśnie chciałam dopytać, z czym one są, ale pycha. No zrobiłam się głodna, przyznaję, ale dobra. My teraz nie o jedzeniu, a o zabawie, bo wspólnie będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, moja droga, 30 sekund. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz iluzjonistów?
3: Może.
0: Widziałaś kiedykolwiek iluzjonistę w telewizji?
3: Owszem.
0: A w cyrku?
3: Bywa.
0: Znasz może jakieś magiczne sztuczki?
3: Potrafię.
0: Podasz mi monetę?
3: Podam.
0: Sprawię, że zniknie, dobrze?
3: Zniknie.
0: No brawo, przed czasem, co tu się wydarzyło? Ja nie wierzę. Kasia, normalnie pobiłaś jakiś rekord, mam wrażenie. Bardzo ci dziękuję.
3: Mega
0: chyba te naleśniki cię chyba tak natchnęły do tego. Ta energia po prostu z tych naleśników, z tych słodkości spowodowała, że tak dobrze ci poszło. Wielkie gratulacje oczywiście dla ciebie, kubek Radio
3: SK2. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję, trzymaj się. Dzięki. I życzę ci
3: i
0: miłego wieczoru.
3: Pozdrawiam wszystkich, moją rodzinkę pozdrawiam, męża i Bruna i Błażejka.
0: Pozdrawiamy również całą waszą rodzinę i życzymy smacznego. Podzielcie się trochę.
3: Dzięki.
0: Dzięki, pa.
3: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No dobra, ja mogę upaść na kolana przed Kasią, bo Kasia dała radę. A już teraz druga Kasia. Kasia Cerekwicka i na kolana.

0: Vixen i Moja Pani. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą do godziny 20 zostało nam 21 minut. To oznacza, że raczej już te wszystkie takie domowe obowiązki zakończyliście. Przypominam, że jest środa. To jest taki półmetek. Zbliżamy się, prawie zbliżamy się do weekendu. A to oznacza, że każdy z nas potrzebuje chwili na odpoczynek. No i przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To odpuśćcie. Zamówcie tą kolację, nie stójcie w kuchni, odpoczywajcie. A my będziemy grać do tego najlepsze polskie hity. W Radiu SK2 będzie m.in. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, czyli Gdy będziesz sam. Ten numer bardzo wszyscy lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.

0: przy najlepszych polskich hitach czas płynie zdecydowanie szybciej. Przyznajcie sami, a że ten czas szybko musi lecieć do weekendu, to bardzo dobrze się składa, bo my wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają te chwile wieczorne. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Bledka, ale będzie też Ewa Farna czy Sobel.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: To będzie niezwykły koncert. Koncert w ciemni to wyjątkowe muzyczne doświadczenie, w którym publiczność zostanie całkowicie odcięta od bodźców wzrokowych, aby w pełni skupić się na tym, co najważniejsze, czyli czystym dźwięku. Podczas tego wydarzenia, jak sama nazwa wskazuje, zostaną wyłączone wszystkie światła, więc atmosfera będzie niepowtarzalna. Koncert w ciemni to autorski projekt muzyczny Patrycjusza Gruszeckiego, polskiego jazzowego artysty roku 2017, kompozytora i producenta 2 uznanych albumów. Koncert odbędzie się 15 maja na scenie teatralnej Gdańskiego Notu.
0: Wybiła 20, a jeśli chodzi o to, co mówiłam niedawno, że powinniśmy znaleźć czas na relaks, to odezwała się Justyna, która napisała: my właśnie wybieramy się całą rodziną na spacer. I to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będziecie mieć ze sobą taki mały głośniczek albo słuchawki z najlepszymi polskimi hitami, bo na tę godzinę przygotowaliśmy naprawdę fajne numery. Bledka 2 dni to już za chwilę, ale zanim Bledka, to Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści.

Sobeli kochasz. No to jak już powiecie, że kochacie, to warto by było się trochę poprzytulać. Bo eksperci mówią, że objęcia i przytulanie mogą zwalczyć depresję, złagodzić lęk, poprawić skórę i wzmocnić układ odpornościowy. Czyli jednym słowem, jeśli nie zapamiętaliście, to same plusy. Same plusy. Więc, moi drodzy, bierzemy partnera, bierzemy partnerkę i przytulamy się, bo to przytulanie robi dużo dobrego, ale to samo robią najlepsze polskie hity. I jeszcze tak się playlista ułożyła, że jak już się poprzytulacie, to później, tak jak kombi, możecie pośpiewać o naszym randewu. SK2. No daję wam powody, żebyście byli romantyczni wzajemnie do siebie. Proszę to odpowiednio wykorzystać, a my gramy.

Ania Wyszkoni, lampa i sofa. To jest takie połączenie idealne na wieczór. 26 minut po godzinie 20. Najlepsze polskie hity, Radio SK2 i lampa i sofa. Można odpoczywać, można poleżeć. Można sobie pomyśleć, że jeszcze tylko 2 dni i rozpoczynamy weekend. Chociaż pogoda się troszeczkę jutro zepsuje, to mimo wszystko będzie ciepło. Spokojnie przetrwamy te takie troszeczkę gorsze dni i później znów wróci słońce. Ale całe szczęście. Najlepsze polskie hity powodują to, że słońce świeci zawsze. Już teraz Zalia i Diament. No, ona jest jak taki nasz

0: Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK2. Mam nadzieję, że wy nigdzie nie odchodzicie, że zostaniecie, że kochać nadal będziecie, bo Radio SK2 gra wam najlepsze polskie hity, a do tego organizuje bardzo fajne akcje, bo u nas majówka wcale się nie skończyła, ona trwa przez cały miesiąc. Już 12 maja możecie razem z nami pojechać do Mikołajek, a tam kieszonkowe na dojazd, super hotel ze spa, ognisko i prywatny koncert Kuby, zespołu Kuba i Kuba. Co wy na to? Myślę, że jesteście na tak, a jeśli jesteście na tak, to wchodźcie koniecznie na sk2.pl. Tam szczegółowy formularz. Wystarczy, że napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście pojechać z nami. Takie proste, takie przyjemne, a gwarantuję 3 piękne dni w Mikołajkach. SK2. To co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Dawid Podsiadło i najnowszy klip.
1: Reklama.
2: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Młodzi, przystojni, utalentowani i spokrewnieni. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak gramy na zakończenie naszego wspólnego spotkania, ale spokojnie. Słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: The Amy Winehouse Band w Starym Maneżu w Gdańsku. Oryginalny zespół Amy, prowadzony przez jej wieloletniego dyrektora muzycznego, basistę i bliskiego przyjaciela Dale'a Davisa, świętuje jej definiującą epokę, światową muzykę i występy na żywo, podtrzymując przy życiu ducha, dziedzictwo oraz brzmienie Amy Winehouse dzięki jej oryginalnemu składowi. Koncert obejmuje wizualizację na ekranie i unikalne materiały filmowe, a podczas wydarzenia posłuchacie największych i najbardziej znanych hitów Amy. Zespół wystąpi w Starym Maneżu w Gdańsku 15 maja, a bilety są dostępne online.
12: Magazyn lokalny.
14: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Co ukrywa Elon Musk? Czy istnieje piąta pora roku i filmowa podróż przez karnawał w Rio? To tylko niektóre historie, jakie poznamy w Gdyni podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, festiwal kina dokumentalnego jak co roku w gdyńskim centrum filmowym. I o tym wszystkim opowiedziała nam Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
15: Krystyna Wejcher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa gdyńskiej edycji Millennium Dogs Against Gravity.
14: Kolejny rok z rzędu udowadniacie, że najlepszy scenariusz na film to pisze samo życie.
15: Tak, to prawda i aż czasami jest to przejmujące, że akurat są takie scenariusze, bo nie zawsze one są dobre, ale są bardzo wciągające, powodujące, że tylko o nich myślimy, więc no tak.
14: No właśnie, przejrzałam sobie ten plan, harmonogram

0: I tam naprawdę bardzo trudne tematy.
1: Bardzo trudne tematy i naprawdę podziwiam, że przebrnęłaś przez cały harmonogram, bo pokazujemy blisko 100 filmów, do tego kilkadziesiąt wydarzeń i powiem szczerze, że też świadomości nie do końca jestem w stanie to zebrać i myśleć o tym jako takiej pełnej całości, to jest naprawdę coś ogromnego. Ważne tematy, trudne tematy i tak jak mamy hasło poszukiwania tegorocznej edycji, tak myślę, że możemy my jako widzowie i widzki myśleć o tym festiwalu, że będziemy poszukiwać tematów, które są dla nas bliskie, które nas dotykają, które znamy z pasków telewizyjnych, ale które no, nie zawsze są tak bardzo kompleksowo powiedziane w tych mediach gorących jak radio czy telewizja. Są to filmy, które podchodzą do bohaterów z bardzo bliska i o nich mówią w taki wielowymiarowy sposób. Przeniesiemy się do Iranu, przeniesiemy się do Palestyny, przeniesiemy się do Ukrainy, więc te tematy polityczne, ale też przeniesiemy się, nie wiem, do Nowego Jorku, do Berlina, do jakichś takich przestrzeni, które są dość neutralne, jeśli chodzi o jakieś kwestie polityczne, a które mówią o ludziach i ich opowieści, które są związane na przykład z tożsamością albo z tym, co ich dotyczy. Wracając do poszukiwań, możemy poszukiwać zarówno tematów, tak jak wspomniałam, ale możemy też poszukiwać formy, bo kino dokumentalne każdego roku ewoluuje, twórcy i twórczynie prześcigają się w wymyślności, jeśli chodzi o kwestie formalne kina dokumentalnego i tak jak zaczynaliśmy te 23 lata temu, 23 edycja, to te kino dokumentalne wyglądało zupełnie inaczej. Było bardziej kojarzone z tym takim kinem oświatowym, czy takim kinem typu gadającym.
0: Edukacyjnym.
1: Głowy. Edukacyjnym, dokładnie, gadające głowy. A teraz mamy do czynienia z kinem, które no jest absolutnie sztuką, które jest takie eseistyczne, poetyckie, hybrydyczne, które no, w którym płyniemy, za którego bohaterami podążamy, jak kinie fikcyjnym, gdzie mamy dramaturgię, więc myślę, że te poszukiwania tej formy także dla obserwujących to kino jest świetną rozrywką.
0: No właśnie, mnie zafascynowało na przykład to, że jest kilka filmów, które powstawały kilka lat.
1: Oj tak, jak nie kilkanaście. Na przykład film Macieja Cuskiego, Kandydaci śmierci, który mówi taką historię trochę autotematyczną, trochę biograficzną, rodzinną, bo mówi o jego synu i kilku kolegach, dwóch kolegach, którzy wraz z reżyserem Maciejem Cuskiem wyjeżdżają co roku na wakacje i razem realizują horrory. I to jest taka film w filmie, ale też opowieść o relacji syna i ojca.
0: No właśnie, tutaj mówimy dużo o relacjach, mamy obraz szwedzkiego mężczyzny, mamy i poszukiwania Krzyśka Dymińskiego.
1: Mamy poszukiwania, no taki nagradzany tytuł, jeden z głośniejszych też w konkursie głównym Bez końca Michała Marczaka, opowieść taka bardzo przejmująca, osobista.
0: O determinacji
1: ojca. Mamy w Gdyńskim Centrum Filmowym imienia Leszka Kopcia przegląd filmów krótkometrażowych, które cieszą się coraz większą popularnością, co nas oczywiście bardzo cieszy i pokazuje, że ta krótka forma także w kinie dokumentalnym właśnie święci triumfy.
0: To są takie krótkie strzały po 11-12 minut.
1: Tak, ale zebrane w bloku, więc widzka wychodzą przeładowani, ale nasyceni jednocześnie świetnymi opowieściami.
0: No właśnie, użyłaś świetnego słowa, przeładowani. Ja mam wrażenie, że ten festiwal trochę przeładowuje człowieka, że on ma tak pełną głowę, że już nie wie, jak to rozkminić, jak to rozłożyć na czynniki pierwsze.
1: Na szczęście tym pokazom towarzyszą spotkania z ekspertami, którzy mogą nas w jakiś sposób pokierować, dać nadzieję, nie wiem, pokazać inną perspektywę, tak abyśmy nie czuli się bezradni, żebyśmy mogli czuć się sprawczy po takim seansie i po takiej rozmowie. No staramy się to trochę niuansować, no ale rzeczywistość jest jaka jest, a kino dokumentalne tylko ją odzwierciedla, w żaden sposób nie kreuje, ewentualnie kreuje te dobre wzorce, aby pokazać, że mamy znaczenie, mamy aktywistycznie, oddolnie możemy coś jeszcze zrobić. No i ja myślę, że to przeładowanie też będą rozładowywać takie miłe punkty, te miłe filmy, które na przykład mówią o gotowaniu, możemy przenieść się do włoskiej restauracji, jednej z lepszych, gdzie będziemy się rozkoszować, niestety tylko zaocznie tym, co jest podawane tam, ale też są filmy o muzyce, o winylach, o filmy, które nas przenoszą do świata kultury, jakichś fetyszy związanych właśnie z kulturą, które dają nadzieję, a które no, nie są takim mocnym obciążeniem, więc troszkę. A jeszcze zapraszamy na spacer ornitologiczny, więc możemy wyjść sobie z kina i pochodzić po Gdyni i posłuchać ptaków.
0: No dobrze, to jeszcze jakie spotkania, jakie wydarzenia towarzyszące?
1: Jak co roku staramy się zapraszać gościnie, które związane są z konkretnymi tytułami. No jeden z tych takich tytułów czołowych tej edycji jest Lis i Różowy Księżyc ze sprawą Sorai Akhalagi, która to jest artystką, aktywistką, a która jest też bohaterką naszego plakatu tegorocznej edycji. Ona jest afgańską, no, jak wspomniałam, artystką, aktywistką, która stara się opuścić Iran, zamieszkać w Europie, tak aby móc tworzyć, ale też móc żyć. Ona jest tam mężatką, więc jakby też są to takie kwestie społeczne. I ona nas odwiedzi w Gdyni, opowie swoją historię. Ona jest zarówno bohaterką, ale też twórczynią tego filmu po części. Więc myślę, że to jest takie ważne spotkanie, na które serdecznie zapraszamy. No ale też będzie z nami Viv Lil, artystka, która występuje w filmie Wszędzie Dobrze, Wszędzie Źle, która z kolei pochodzi z Chin, mieszka w Berlinie i swoją opowieścią mówi o tym rozpięciu między wschodem a zachodem, między tradycją a indywidualizmem, i ona też chce nam o tym więcej opowiedzieć z własnej perspektywy. No i będą też polscy twórcy, wspomniany już Maciej Cuskę, będzie Marcin Borchardt, film Otwarcia o Temersonach, więc będzie także Michał Marczak. Myślę, że tutaj całe mnóstwo spotkań.
0: A film, na który najbardziej ty czekasz?
1: Ja najbardziej czekam na film o czasie i wodzie Sary Dozy, która wcześniej zrobiła Wulkan Miłości, też znakomity film, a ten film z kolei jest na kanwie eseju islandzkiego pisarza Andri Magnason. Stworzył taki esej, który mówi o kwestiach ekologicznych, ale też mówi po prostu o tym, czym jest życie i jak go interpretować w dzisiejszej tożsamości.
0: A sprzedaż biletów na festiwalowe seanse właśnie ruszyła. Szczegóły na mdak.pl. Ważąca ponad 4000 ton maszyna TBM Basia jest już na miejscu. To między innymi ona wywierci mikrotunel, który połączy nowy pływający gazoport FSRU w Zatoce Gdańskiej z lądem. Budowa biegnącego pod Wydmami i plażą mikrotunelu rozpocznie się w maju.
2: Obecnie znajdujemy się na głównym naszym placu budowy, jeśli chodzi o mikrotunelowanie, jeśli chodzi o budowę gazociągu podmorskiego. Działamy oczywiście w ramach inwestycji związanej z częścią morską programu FSR-u, czyli drugiego terminalu w Gdańsku. To, co Państwo widzicie za moimi plecami, to jest urządzenie tak zwane Microtunneling Boring Machine, czyli maszyna, która ma wydrążyć mikrotunel o średnicy zewnętrznej 2,5 metra do tego, żeby można było w nim następnie zainstalować gazociąg podmorski, który połączy nam nasz system przesyłowy gazu na lądzie z budowanym obecnie nabrzeżem około 3 km od linii brzegowej. Dlaczego mikrotunelowanie? Dlaczego my jako inwestor, jako Gazsystem zdecydowaliśmy się wybrać tę technologię przekroczenia bezwykopowego? Przede wszystkim dlatego, że od początku wiedzieliśmy, że teren, na którym realizujemy inwestycje, jest bardzo wartościowy zarówno pod kątem turystycznym, jak i pod kątem środowiskowym. Czyli my jako Gazsystem konsekwentnie realizujemy swoje zobowiązanie do minimalizacji wpływu prowadzenia naszych inwestycji na otoczenie. To w pierwszej kolejności. Druga sprawa to taka, że mikrotunel jest bardzo niezawodną metodą w sytuacji, w której musimy zapewnić bardzo dużą precyzję trajektorii wykonania tego korytarza. Następnie po mikrotunelowaniu będziemy przygotowywać odcinki montażowe gazociągu podmorskiego, stąd ta precyzja tej trasy również pod ziemią musi być bardzo dokładna, musi być bardzo, bardzo wydajna. Technologia mikrotunelowania nam to zapewnia, dlatego pomimo tego, że może być czasami droższa, jest warta tego, żeby w nią zainwestować. I to właśnie robimy tutaj na projekcie części morskiej FSR-u.
3: całość pracy rozpoczęła się w zeszłym roku od tak naprawdę zaprojektowania niwelety mikrotunelu. W zeszłym roku rozpoczęliśmy i w tym roku rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem terenu, jak również zabiciem ściany, zastabilizowaniem gruntu i zrobieniem przysłony betonowej od samego dołu w celu uszczelnienia całej komory. W tym momencie komora startowa jest wydrążona. Tak jak Państwo widzieliście, TBM zjechał, czyli maszyna drążąca. Za chwilę zostanie ustawiona na odpowiedniej głębokości i zaczniemy wiercenie. Mikrotunel będzie miał długość 1,1 km, będzie wchodził do wody. Wykonawcą mikrotunelu jest, naszym podwykonawcą jest firma Sanimet. Jest to polska firma z doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Składamy maszynę i tak naprawdę naszym planem jest rozpoczęcie prac jeszcze w maju. Prace potrwają drążące około 3 miesięcy. Później nastąpi zamknięcie mikrotunelu. Musimy zainstalować wszystkie instalacje w środku, tak żeby przed wpychaniem gazociągu było wszystko gotowe. Jest to teren budowy, więc raczej to nie jest miejsce przewidziane, żeby turyści mogli tutaj wchodzić i zaglądać, ponieważ pewnie Państwo będziecie mieli później okazję spojrzeć w komorę. Ona jest dosyć głęboka, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby osoby, które bez przeszkolenia lub osoby masowo mogły przychodzić i oglądać. Plaża będzie otwarta oczywiście, natomiast będziemy w porozumieniu z inwestorem i tutaj naszymi inspektorami myśleli o tym, żeby w momencie przejścia mikrotunelu pod plażą, żeby częściowo, chwilowo wygrodzić teren z tego względu, że jest to przejście, boimy się potencjalnych zapadlisk, więc dla nas strefa ta jest bardzo szczególnie ważna, a bezpieczeństwo jest jeszcze ważniejsze.
4: Paweł Ciomek, zastępca kierownika budowy. Właśnie widzimy czoło całej maszyny, czyli jakby główny element to głowica skrawająca. Tak naprawdę cała maszyna składa się tutaj z trzech elementów i ona jako komplet wykonuje pracę. Głównym jej zadaniem jest wiercenie w ośrodku gruntowym. Następnie za pomocą specjalnej maszyny rozdrabnianie tego gruntu, mieszanie z gruntem i pod ciśnieniem za pomocą płuczki wycofywanie gruntu tu do komory startowej, z którego będzie ten grunt tak naprawdę pobierany. Głównym naszym zagrożeniem i wyzwaniem to utrzymanie stałego ciśnienia na przodzie wykonywanego mikrotunelu, gdyż to pozwoli nam uniknąć ewentualnych zapadlisk. Jest to tyle trudne i niebezpieczne, że będziemy poruszali się przez zmienne ośrodki gruntowe, dlatego musimy kontrolować to ciśnienie na bieżąco. Następnie bardzo istotna rzecz będzie działała się tutaj w komorze startowej, gdzie za pomocą siłowników będziemy dopychali rury osłonowe, betonowe, które są już zmagazynowane w części na placu budowy. Ciekawostką jest, że szacuje się i skrajne ciśnienie konieczne do wciśnięcia tego jednego z elementów, to będzie około 5000 ton. Jest to ze względu na długość tegoż tunelu. Planujemy, iż prace będą przebiegały w cyklach od 15 do nawet 30 metrów dziennie. Jest to, jak wspomniałem, uzależnione głównie od warunków gruntowych. Jest taka ewentualność, mniejsze kamienie będą tak naprawdę pochłaniane przez maszynę skrawającą. Większe trzeba będzie tak naprawdę trzymać, dokonać inspekcji, analizy, no i wraz ze specjalistami dobrać odpowiednie rozwiązania.
5: Magazyn lokalny.
0: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Poprzez modę manifestują swoją dojrzałość. Everyday Official to gdyńska marka, która swoimi projektami dosłownie podbija świat. Za jednak każdym garniturem, marynarką i wykrojem kryje się wyjątkowa historia trzech przyjaciółek, które miały i mają wielkie marzenia. Jedna z nich, Agata Ślazyk, opowiedziała nam o nich. Napisałyście na swojej stronie, że tutaj w tej marce przemycacie swoją filozofię życia. Więc jaka jest wasza filozofia?
6: Wiesz co, chodzi generalnie o to, że my jesteśmy bardzo blisko kobiet, czyli ich słuchamy ich potrzeb,
5: sklep i jesteśmy taką marką, która jest bardzo otwarta, przyjazna i tworzymy tu taką przyjazną atmosferę, więc klient, który przychodzi tutaj, nie czuje się jak klient, tylko bardziej jak część takiej większej grupy, czyli tworzymy społeczność.
0: Jak wyglądały początki? No bo kobiety, które nagle zmieniają to, co robią i tworzą swoją markę.
5: O, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego, że ja mieszkałam w Krakowie, Ania, z którą współzakładałam Everyday Official, mieszkała w Trójmieście i ona, ja w ogóle byłam bardzo daleka od mody, pracowałam w urzędzie wojewódzkim, byłam urzędasem, tak, i pamiętam, jakie pierwsze spotkanie z Anią i spytałam się jej, czym się zajmuje, a Ania mówiła, że jestem w branży fashion i dla mnie to było po prostu jak kosmos, tak, no bo absolutnie nie widziałam, czym to się je, a poznałyśmy się w ten sposób, że poznałyśmy się na grupie wsparcia dla kobiet chorych na nowotwory kobiece, no, konkretnie chodziło o raka jajnika, Ania miała czynną chorobę, ja na szczęście wychodziłam z choroby i brałyśmy udział w takim projekcie Onkoraise Wybieram Życie i płynęłyśmy na takim statku, jachcie Zjawa 4 na Wisby. To był wtedy pierwsza edycja tego projektu. Kilkanaście kobiet właśnie chorych na nowotwory płynęło, żeby pokazać, że można z chorobą żyć, funkcjonować, żeglować. To by też zaraziło mnie to pastwą żeglarstwa i tak bardzo zacieśniło moje więzy, tą przyjaźń z Anią. No i później po tam paru latach przyjaźni ja zamarzyłam sobie w ogóle, żeby do Trójmiasta się przeprowadzić i Ania mi w tej przeprowadzce pomogła. A później zaczęła mi opowiadać o swoich marzeniach i jednym z jej marzeń było założenie marki odzieżowej, tylko mówiła mi zawsze, że nie ma z kim. I w którymś momencie jej powiedziałam, to już masz z kim. No i zaczęłyśmy tak to tworzyć. Byłyśmy we dwie. Niestety Ania w 2020 roku zmarła na raka jajnika. Wcześniej dołączyła do nas trzeci muszkieter, jak to zawsze mówiłyśmy, Asia. No i najpierw byłyśmy we dwie, potem byłyśmy we trzy i teraz zostałyśmy we dwie. Czyli prowadzę to ja, Agata i moja wspólniczka Asia. Która też jest dziewczyną też po przejściach onkologicznych.
0: No właśnie, to jest niesamowite, że z historii, no niekoniecznie udanej, fajnej, stworzyłyście coś wielkiego, a też pokazałyście, jaką siłę ma kobieca przyjaźń.
5: No tak, zresztą do dzisiaj ta marka właśnie się opiera na tej przyjaźni, stąd też właśnie ten opis. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić takiego biznesu samemu i to jest bardzo wymagalne, to jest bardzo wymagająca branża i pełna takich zwrotów akcji. Tutaj rozmawialiśmy, że bardzo taka wrażliwa na rynek i ta przyjaźń, która jest między nami, pozwala nam trwać w kryzysie, w dobrych chwilach i w kryzysie, czyli jakby dzielimy się i tymi wspaniałymi chwilami, kiedy odnosimy sukcesy i bardzo się wspieramy w tych chwilach, kiedy jest gorzej, kiedy jest źle i trzeba, nie wiem, zakasać rękawy i mocniej popracować i po prostu, nie wiem, no nawet momenty były takie gorsze właśnie w COVID-zie, czy coś trzeba było firmę ratować. I to, że jesteśmy we dwie, że sobie ufamy, że to jest właśnie oparte na tych wartościach, na absolutnym właśnie zaufaniu, no to pozwala nam po prostu się rozwijać.
0: Ania nad wszystkim czuwa, patrząc na zdjęcie, które tu stoi.
5: No mam nadzieję, że jest z nas dumna, bo pierwsza kolekcja bez niej była naprawdę dla mnie trudna, bo bardzo się bałam, czy podołam, bo Ania mnie prowadziła przez dłuższy czas za rękę, też dużo mnie nauczyła. I jak miałam to wszystko sama już wybierać, zawsze byłyśmy, nawet jak ona była już chora, no to przyjeżdżałam z tymi kawałkami tkanin z guzikami, które wybrałam i zawsze jej pytałam, czy jest okej, czy jej się to podoba, co, w jakim kierunku idę i ona mi jakby mnie recenzowała. A tu nagle raptem człowiek został z tymi decyzjami sami, z całą pełną odpowiedzialnością za to. No udało się. Akurat ta pierwsza kolekcja po odejściu Ani była bardzo dobrze przyjęta, za co bardzo dziękuję naszym klientkom, bardzo kobieca, dużo różu. Taka też, to było takie moje dziecko, bo tam zrobiłyśmy razem z Asią takie spodnie, dzwony, marynarki w stylu lat 70. To była taka nowość na rynku, to jeszcze wtedy tego nie było. Trochę się bałam, ale się okazało, że niepotrzebnie, bo jednak trzeba mieć też zaufanie do siebie. No i postawiłyśmy właśnie wtedy wszystko na tą jedną kartę i no i jesteśmy do dzisiaj, mimo takich warunków, jakie mamy teraz na rynku.
0: No właśnie, rynek jest trudny, bo tutaj przebijacie się z własną marką, projektami, a Wiadomo, w sklepach, w galeriach mamy dużo ubrań, duży wybór w dużo niższych cenach.
5: Tak, że to jest zupełnie jakby inny koncept, inna polityka firmy i inne wartości, tak jak też wcześniej mówiliśmy, dlatego że tak, po pierwsze my szyjemy w bardzo krótkich seriach, czasami po kilkanaście sztuk z rozmiaru. Głównie korzystamy z tkanin, które są pozostałościami po produkcjach dla dużych marek europejskich i to są jakościowe bardzo tkaniny, to są wełny i mieszanki wełen głównie. I tutaj to są serie niepowtarzalne, czyli my dla nas nie są produkowane 5, 6 tysięcy, 10 tysięcy metrów na nasze zamówienie, tylko my bardziej korzystamy już z tego obiegu zamkniętego, czyli coś już jest zostało wyprodukowane i my sobie to adaptujemy. Poza tym klientki u nas też mogą liczyć na takie dopasowanie, to znaczy my korzystamy z tych naszych form, które powstawały przez te wszystkie lata marki, ale jakby też bierzemy pod uwagę, że klientki są różne. Mamy klientki bardzo wysokie, mamy klientki niewysokie. Szyłyśmy dla klientek, które mają ponad 1,80 m, prawie 1,90 m wzrostu, czy tam były wydłużone rękawy, nogawki. Często się tak zdarza też, że klientki mają dwa różne rozmiary, czy na przykład góra jest mniejsza, dół jest mniejszy, więc to też dopasowujemy. Czasem się zdarza, że w pasie są bardzo wąskie, a biodra są szersze. My też robimy takie dopasowania. Zatem po prostu jakby wychodzimy też frontem do klienta i jak robimy te, bo też mamy taką drugą działalność oprócz tego, co jest na stronie internetowej, że szyjemy na zamówienie i tutaj klientki sobie wybierają, jaką chcą podszewkę, jaki chcą guzik i jakby też sami uczestniczą w tym etapie, współprojektują swoje ubrania. Czy robimy, pokazujemy, jakie możemy guziki im dać, one sobie tam wybierają, czy metalowy, czy tam syntetyczny, czy jakiś inny, drewniany, co tam by chciały. I potem im dodajemy to wysokie jakości ubranie, które może służyć latami. Czyli to nie jest taka sieciówka, gdzie kolekcji już w tej chwili kilkadziesiąt w ciągu roku, że one się zmieniają co miesiąc, czasami nawet dwa razy w miesiącu. My robimy dwie kolekcje, wiosna, lato, jesień, zima i czasami do tych kolekcji coś tam dorzucamy. Ale dbamy o to, żeby tak, żeby były to klasyczne modele w tych kolorach takich basicowych plus jakiś smaczek. Tutaj na przykład słuchacze nie będą widzieć, ale wisi taki płaszcz w kratę w różnych kolorach, to może zaświadczyć, jak wygląda. I to jest taki smaczek w kolekcji. Jest trochę koloru, trochę różu, trochę fioletu, coś tam fajnego dodajemy.
0: Jest piękny.
5: O, dziękujemy bardzo. Czyli pojawiają się też takie perełki, takie wyszukane rzeczy, że jakąś taką super wełnę gdzieś tam znajdziemy, damy jakąś kontrastową podszewkę, lamówkę, do tego jakiś tam wykończymy jakoś ładnie jakimś super guzikiem i to ma taki smaczek wtedy. To są niepowtarzalne rzeczy, no bo jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować 30 płaszczy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam wyjdziemy i ktoś zobaczy kogoś drugiego? No małe w sumie, nie? A w sieciówce? No to tych rzeczy jest dużo, one są produkowane, ciągle się zmieniają, te fasony, wzory, no i dlatego nasze klientki, te, które są z nami, to często do nas wracają. My tam im coś dokładamy, to jakieś nowe fasony, trochę jest dopasowanych, trochę oversized, czy tak dla każdego się coś fajnego znajdzie.
0: Przeczytałam na waszej stronie, że te kolekcje to jest wasz manifest dojrzałości i faktycznie jest tak, że przychodzi tu więcej dojrzałych pani, czy młode gdynianki też chcą się poczuć elegancko?
5: Ale widzisz, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo jakby marka powstawała takim mottem Ani, to było to, że nasza marka ma zmarszczki. Tak ona zawsze mówiła. Nasza marka ma zmarszczki. Chodziło tu o takie szeroko pojęte akceptację siebie. Czyli, że akceptuję to, że jestem kobietą, że mam ze swojej manki, że mam zmarszczki, że akceptuję tą swoją dojrzałość i faktycznie dużo bardzo mamy kobiet dojrzałych i one wykonują bardzo fajne różne zawody. Tu mamy dużo rozmów w butiku i to są bardzo ciekawe zawsze rozmowy. Czasem się też zachwycamy tym, co nasze klientki robią w życiu. Mamy dziewczyny, które tańczą w jakimś tam zespole. No, to są naprawdę super osoby, ale często się zdarza, że klientki przychodzą z córkami. Nawet nastolatki nam się zdarzały i one są też zachwycone tymi rzeczami, bo one są takie ponadczasowe, klasyczne, ale można je fajnie też wystylizować i tak się zdarzało, że nawet klientki dzwoniły, ja muszę kupić nową marynarkę, bo tą, którą kupiłam od was, zabrała mi nastoletnia córka. Tak się zdarza, także No nie jest to taki styl bardzo zwariowany, młodzieżowy, taki fancy, ale no jest to na pewno na czasie i młodsze klientki też tutaj się odnajdują jak najbardziej.
0: Jak wygląda przygotowanie kolekcji? No bo to są jednak dalekie podróże na przykład, tak? Bo tutaj jesteśmy w Gdyni, ale na przykład pomysłów i właśnie materiałów szukacie, nie wiem, w Rzymie.
5: Wiesz co, najczęściej zaczyna się od znalezienia tkanin, od szukania tkanin. Przynajmniej ja od tego zaczynam. Jeżeli znajduję jakąś tkaninę, która mi się wybitnie podoba, nam i Jasi, to wtedy na jej bazie budujemy resztę. Bo nasze kolekcje, jakby ktoś tam śledził nas, to są dość spójne. Znaczy one mają tam jakieś punkty styku i no są po prostu, jeżeli tam jest kolorowy płaszcz i ma takie i takie kolory, to staramy się budować wokół tego resztę kolekcji. Na ten moment, już po 5 latach istnienia marki, mamy taką, właściwie można powiedzieć, że mamy dwie linie. Linię basic to jest taka linia, gdzie cały czas doszywamy, są to klasyki, czyli te kolory takie bazowe, granat czarny, biały, odcienie, kolory ziemi, tak? Dużo beżów, tu mamy taką wanilię, która też jest bardzo fajnym kolorem i to szyjemy na bieżąco cały czas. A oprócz tego wchodzimy z tymi kolekcjami sezonowymi i tutaj są takie ciekawsze kolory, takie bardziej szalone, jest trochę kobaltu, jest błękit, są róże i tak dalej. I tutaj dokładamy. Mamy wełnę w prążki, trochę w lecie lnu, z lnu szyjemy, zmieszanek lnu. Także też jakby reagujemy na to też, co kobiety do nas mówią, czego one od nas chcą, bo czasami jest tak, zróbcie różowe albo zróbcie coś z fioletu. I my jakby też odpowiadamy, bo słuchamy bardzo. Zróbcie, nie wiem, spódnicę, zróbcie klubową, krótką marynarkę i my wtedy pracujemy nad formą takiej marynarki. Ja szukam inspiracji, myślę, wymyślam, rysuję i później jakby spotykamy się z konstruktorem. Konstruktor już konstruuje i potem jest długi, mozolny proces sprawdzania formy.
0: A urzędniczka w świecie fashion się odnalazła.
5: No wiesz co, ja zawsze byłam taką artystyczną duszą, która nie wiedziała, co ze sobą robić. I tak trochę z przypadku poszłam na takie studia, na studia ekonomiczne, które nomen omen bardzo się przydają w tej pracy, bo nie tylko estetyka, nie tylko tkaniny, ale firma to głównie też liczenie. Liczenie kosztów, podatki i tak dalej, więc tutaj też jakby to się przydaje, tak? Tu trzeba umieć liczyć niestety. No i to jest taki, wiesz, taki moment największego stresu i takiego dreszczyku emocji, no bo jak pracuje się w tym zamknięciu, czasem coś tam przemycamy na stories, czy tam gdzieś w reelsach, pokazujemy to zaplecze, bo my szyjemy wszystko w Polsce, to też jest dla mnie, według mnie mega ważne, że cała nasza kolekcja powstaje w Polsce i tylko w polskich szwach, które są zresztą etyczne i dobrze wynagradzają swoich pracowników, dobrze ich traktują. Ale ona jest taka schowana przed światem i w momencie, kiedy następuje ten moment, że są odszyte te modele dla modelki na sesję zdjęciową, my to potem tą sesję robimy i my robimy w ogóle wszystko same, czyli jakby wszystkie opisy, wszystkie, całe zarządzanie stroną internetową, wszystko to razem same robimy, z Asią układamy i taki moment, że klikamy i tak, teraz to już jest ten moment oddania, to jest taki, jejku, co teraz będzie, czy to się spodoba, czy nie spodoba i kiedy dostajemy ten feedback taki pozytywny, no to jest chyba najpiękniejszy moment w ogóle tworzenia tego.
0: A nie macie wrażenia, że tutaj przepisem na sukces jest to, że kobiety tworzą dla kobiet?
5: O, na pewno. Tym bardziej, że no, kobiety dojrzałe tworzą dla kobiet dojrzałych i to, że my nie jesteśmy takie doskonałe. Jakby ktoś nas zobaczył, to nie mamy rozmiaru tam z zero i tak dalej. Jedna jest niższa, druga jest wyższa. Ania była bardzo drobna, ja nie jestem. Asia jest wyższa ode mnie. Że my też możemy te ubrania testować na sobie. Same w tym chodzimy często. Same to jakoś tam przełamujemy w swoich własnych stylizacjach i my po prostu w ten brand bardzo mocno wierzymy. Więc ja wszystko też filmuję swoim nazwiskiem, więc ja nie mogę wypuścić czegoś, w czym bym nie chodziła, co mi się nie podoba. Więc to jest też jakby pokazanie tego, co jest we mnie, co mi się podoba, co jest moją

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. I wracamy do rozmowy z Agatą Śladzyk, współtwórczynią gdyńskiej marki Everyday Official. W tej części porozmawiamy o sile kobiecej przyjaźni i o tym, jak ważne są prawdziwe relacje z klientkami. A także, czy w świecie fashion odnajdują się mężczyźni? Posłuchajcie.
2: Znaczy, wiesz co, no mi się wydaje, że w ogóle kluczem do szczęścia jest takie zwolnienie trochę tempa, bo no ja chorowałam, mogę powiedzieć, że przez bardzo dużą część życia biegłam i w momencie, kiedy zwolniłam, to dopiero zobaczyłam, że ten świat jest fajny i że można z niego korzystać, że fajnie jest zjeść coś dobrego, ubrać się w coś wspaniałego, otulić się tą wełną czy jakimś fajnym materiałem, mieć dobrze odszyte ubrania, mieć fajne, wygodne buty i że lepiej jest sobie kupić coś 2-3 razy do roku i dbać o tą szafę. I teraz jest też taki trend, nie wiem, czy zauważyłaś, takiego porządkowania swojej przestrzeni, porządkowania szafy. Jest dużo stylistek, które w tym pomagają, szafy kapsułowe, gdzie wszystko do siebie pasuje. To jest fajne, to oszczędza czas, nie ma człowiek frustracji, te rzeczy są dopasowane do sylwetek. Ja też często wchodziłam do sieciówek, kupowałam coś na siebie wcześniej, oczywiście jak byłam nieświadomym takim konsumentem, i te rzeczy później czasami z metkami wisiały w szafie, bo ja je potem ubierałam

0: Mogłam, nie wiedziałam do czego to, z czym to zestawić. Potem się okazało, że też moje wybory niekoniecznie były dobre, bo tu podszewka plastikowa, a tutaj niekoniecznie to było tak dobrze odszyte, dobrze leżało. Więc te rzeczy po jednym wyjściu czasami gdzieś tam leżały i co z nimi zrobić? To są hałdy ubrań, które zanieczyszczają niestety ziemię. No i mi się wydaje, że taka myśl o tym, że fajnie jest dobrze właśnie zjeść, fajnie się dobrze ubrać, że to jest inwestycja też w siebie.
1: Ale też mam wrażenie, że taka choroba uczy, że w życiu nie ma czasu na byle jakość.
0: No na pewno. Z tym, że wiesz, ja już jestem 10 lat po i ja już myślę tu i teraz, czyli też się nie fiksuję. Oczywiście dbam o zdrowie, o siebie, dbamy razem z Asią, ale już jakby myślę, wybiegam w przyszłość. Chcę się rozwijać, chcemy tworzyć, także ta choroba jest tłem, nie jest sensem i ona po prostu była, trzeba to zaakceptować, już są konsekwencje tego są, ale na dzień dzisiejszy jakby otaczamy się ludźmi też zdrowymi, to nie jest tak, że wiesz, cały czas gdzieś tam ona jest w centrum, tylko ona zeszła troszkę na dalszy plan. Może dzięki temu, że jesteśmy już zdrowe, że możemy cieszyć się tym życiem, natomiast no wiadomo, że wartość życia jest dla nas nadrzędna, bo my poznałyśmy ten strach, że można stracić, nie? To życie, więc smakowanie życia jest bardzo ważne. Nieważne, czy ono będzie trwało, tak jak w przypadku na przykład Ani, tylko 45 lat, ale na przykład Ania swoje życie wypełniła niesamowicie sensem. Czasami możemy żyć długo, ale bezsensownie. Takie jest moje zdanie osobiste oczywiście.
1: A lubisz ten błysk w oku, kiedy pani przychodzi do was, przymierza marynarkę i nagle czuje się kobieco?
0: Ojejku, to jest najpiękniejsze. To nie tylko jak przychodzi do nas, bo my dużą część rzeczy wysyłamy do całej Polski i dostajemy zdjęcia, dostajemy SMS-y. W ogóle dostajemy od tych dziewczyn bardzo fajny odzew. Czasami nawet dostajemy jakiś prezent, słuchajcie. Znaczy tam jakieś, wiesz, czekoladkę czy coś tam nam przemycą. Kiedyś przyjechał kurier przed świętami i przyniósł nam ozdobę świąteczną, jakieś tam pierniczki upieczone, więc no ja myślę, że to jesteśmy taką małą rodziną, bo to nie jest duża marka. Jeszcze jakiś czas temu to znałyśmy wszystkie klientki stałe, po prostu kojarzyłyśmy. Teraz troszeczkę jest gorzej, no bo jest tych klientek trochę więcej, ale i tak jak klientka zamawia, to my wiemy, że to jest klientka nasza stała i wiemy, co ona lubi. I czasami one dzwonią i pytają, a macie coś fajnego dla mnie? I my wtedy, okej, a to pani Małgosia, to wiem, to mam coś fajnego dla pani. I one mówią, nigdy się na was nie zawiodłyśmy. To jest dla nas taki komplement. To jest nagroda za to tworzenie.
1: Gdzieś klucz do sukcesu jest właśnie ten taki kontakt, też taka ta relacja bliska.
0: O, to na pewno, no tworzenie takiej relacji, która jest autentyczna, no bo jakby można też udawać, tworzyć takie udawane relacje, a u nas to rzeczywiście takie jesteśmy. My robimy tutaj urodziny butiku, przyjeżdżają dziewczyny nawet z Warszawy, zresztą do nas przyjeżdżają z Warszawy, z Poznania, to jest kawał drogi. Potrafią jechać na wakacje i tak je zaplanować, żeby odwiedzić nasz butik. A zdarzyło mi się tak, że przyjechała dziewczyna z Łodzi, która specjalnie sobie weekend tutaj z mężem zaplanowała, po to tylko, żeby nas wyściskać. Bo zrobiliśmy kilka realizacji dla niej przez internet, super nam się rozmawia przez telefon, fajnie jest interakcja przez Instagram czy przez Facebook, ale brakowało tego domknięcia, czyli poznania się na żywo, spojrzenia sobie w oczy. I ona mówi, ja muszę was zobaczyć, ja muszę was chociaż raz uściskać. I ona tu weszła razem z mężem, wyściskałyśmy się, no i teraz jakby też ta interakcja jest trochę inna, no bo znamy się też na żywo i to jest też super, tak?
1: Ten biedny mąż nie był świadomy tej wycieczki.
0: Myślę, że był, bo tu przyszedł też, w ogóle dużo tu kobiet z mężami przychodzi i fajne to jest, że mężczyźni też się angażują, że oceniają, patrzą i też często jest tak, no to mi się bardzo, bo to mnie bardzo rozczula. Mamy taką klientkę, szyjłyśmy jej dwa garnitury, zresztą na wymiar też, bo tam trzeba było dopasować spodnie i mąż był tak zachwycony, że mówi, to ja ci jeszcze wezmę ten kolor, ja ci to kupię, weź sobie co chcesz. Chcę, żebyś wyglądała pięknie, żebyś się dobrze czuła. Czyli jakby też jakby dbał o nią, o jej samopoczucie i też mówi, ja wolę, żebyś sobie kupiła coś ładnego, takiego dla ciebie specjalnie, żeby na ciebie dobrze leżało, że to jest też fajne. To też jest taka okazanie takiej miłości swojej kobiecie, tak, że dbałość o nią. No, także mamy takie też sygnały tutaj. Fajne chwile.
1: A czy przygotowując każdą kolekcję macie gdzieś wrażenie, że ten duch Ani nad wami czuwa?
0: No na pewno, czasem tam, bo w ogóle tutaj siedzimy akurat w sklepie, ale mamy jeszcze tam obok pracownia takie miejsce, gdzie pakujemy paczki i tam jest pełno zdjęć Ani. Myśmy nigdy tych zdjęć nie wyrzuciły i nie wyrzucimy i ona gdzieś tam zawsze z nami jest. To są głównie zdjęcia z naszych wyjazdów, gdzie byłyśmy szczęśliwe, pojechałyśmy do Hiszpanii, tam się opalaliśmy. Pamiętam, że Ania w ogóle w którymś momencie ściągnęła tą chustkę. Piękna w ogóle kobieta. Tam jak wejdziecie na stronę, to zobaczycie ją, która się nie kłaniała też tej diagnozie. Ona zawsze, ona podczas choroby pracowała, robiła wszystko. Także wiesz, no ona zawsze z nami jest. My zresztą spotykamy się też w takim gronie przyjaciół Ani. Co roku, co najmniej raz w roku, ale też często częściej nam się zdarza. No, wtedy się spotykamy w rocznicę odejścia Ani, idziemy sobie na cmentarz, a potem się spotykamy w jakiejś tam restauracji, sobie wspominamy. I to jest zawsze na pozytywnie, bo Ania prosiła, żeby to było pozytywne wszystko. Żeby to, co zostawiała, żeby to było z uśmiechem i takim... Także tak się staramy się być... A, zawsze mi mówiła, bądź pogodna, więc ja się staram być pogodna. Myślę, że jestem taka.
1: Zdecydowanie.
0: No właśnie, gaduła i z natury pogodna, więc to tak, jeżeli w tym sensie, to na pewno z nami jest.
1: A ty czasami masz tak ochotę ukraść coś z wieszaka i powiedzieć, nie, ta marynarka jedzie ze mną do domu.
0: Wiesz co, to jest tak często, że ja sobie coś tam rezerwuję, że to jest moje absolutnie, ale wiesz, to jest takie... To, co ja najbardziej mi się podoba, to najczęściej bardzo szybko schodzi. I
1: dobry gust.
0: Tak, nie wiem. To jest chyba taka karma. 99% przypadków jest tak, że ja sobie coś zostawię, a i tak klientka prosi, że może by się znalazła jeszcze jedna taka w tym rozmiarze. No to tak ściągam z tego wieszaka i mówię, to proszę, proszę coś wziąć, bo ja sobie uszyję. No, tak jak to się mówi, że bez butów chodzi i tak często jest. Chociaż ja rzeczywiście chodzę w naszych ubraniach, ja je bardzo lubię, mam swoje ulubione modele, I myślę, że to jest też ważne, żebym ja też była takim reprezentantem tej marki.
2: Idziesz nad morze? Uważaj na morsy. Widok wskakujących do zimnego Bałtyku osób naprawdę mrozi krew w żyłach. Jak się jednak okazuje, taka kąpiel może przynieść wiele korzyści. Jakich? O tym opowiedział nam prawdziwy miłośnik zimna, który w lodzie spędził całe 3 godziny. Walerian Romanowski.
1: To teraz tylko najważniejsze pytanie. Chcę rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. Od czego powinnam zacząć?
3: Wiadomo, jak zaczynamy morsować, to warto, żeby ta osoba była zdrowa. Zdrowa, jeżeli mamy wątpliwości do naszego zdrowia, albo mamy już odpowiedni wiek, to powinniśmy się skonsultować z lekarzem i znaleźć osobę doświadczoną, która rozpocznie tą niesamowitą przygodę z zimnem. I o to chodzi, żeby to była osoba świadoma, która ma świadomy kontakt z zimnym, aby na początku nie nauczyć się pewnych mechanizmów i działań, no, które są niewłaściwe, bo często jest tak, że morsowanie jest obarczone wieloma mitami, czego to w wodzie nie wolno robić, wieloma zakazami, więc to nie jest tak. Mity, zakazy wynikają z niewiedzy i istotne, aby te początki były świadome, to wtedy ten rozwój w zimie będzie dużo szybszy i dużo przyjemniejszy i bez strachu.
1: A ten pierwszy raz powinien trwać minutę, dwie?
3: Jak długo przebywamy w lodowatej wodzie przy pierwszym morsowaniu, do tego momentu, kiedy znajdziemy w tej wodzie spokój. Musimy wyrównać oddech w tej wodzie, znaleźć spokój i wychodzimy. Przeważnie to nie jest długie przebywanie w tej wodzie, nieraz od minuty do kilku minut. To jest bardzo istotne, aby z lodowatej wody w pierwszym morsowaniu, jak i w kolejnych, wychodzi w takim stanie spokoju, nie ucieczki. Ponieważ jeżeli uciekniemy z tej wody przy pierwszych czy kolejnych morsowaniach, czy po zanurzeniu głowy jest pewna ucieczka z wody, to nasz umysł zapamięta ten stan i odbierze to jako taką reakcję negatywną i tym się będzie karmić. I być może tak się wydarzy, że ten umysł i nasze ciało będą się bały lodowatej wody, będą unikać. Dlatego jest bardzo istotne, w jakim stanie takim mentalnym wychodzimy z lodowatej wody.
1: No właśnie, często widzi się taki obrazek, że ktoś wbiega, jest tam 2 sekundy i ucieka.
3: No to właśnie, to jest taka ucieczka, no i dlatego takie zachowanie może, takie bardziej wytłumaczalne może być dla dzieci, bo to ciekawość dziecka, aby wskoczyć do tej wody i wyskoczyć, tak najbardziej wytłumaczalne, ale osoba jakaś już jest dorosła, świadoma, to powinno to trochę inaczej wyglądać i dlatego jak ja wprowadzam pierwszy raz osobę, to biorą przeważnie za rękę, więc ta ucieczka w pewnym sensie jest ograniczona, razem wchodzimy, razem zanurzamy, tłumaczę, co się dzieje z organizmem. I człowiek jak zaczyna rozumieć te reakcje, to ma spokój, więc widzi, że jest w stanie w tej wodzie pobyć kilka minut i w takim spokoju, z taką gracją z tej wody wyjść.
1: A można powiedzieć, że zimno i morsowanie oczyszcza umysł?
3: Jak najbardziej. No, zresztą przez ostatnie lata analizujemy tak bardziej dogłębnie, jak to zimno wpływa na zdrowie psychiczne. Dlaczego tak się dzieje? Bo jak jesteśmy w lodowatej wodzie, to nasz umysł odbiera to środowisko jako zagrożenie naszego życia. I my wtedy mamy pewien taki spokój i pustka w myślach, dlatego że nie ma co się rozważać nad problemami życiowymi, które mamy dzisiaj, jutro, pojutrze, za miesiąc, bo nasz umysł myśli, że my za chwilę zginiemy, więc to nie ma żadnego znaczenia. I dlatego w tym zimnie czujemy taki spokój, że jesteśmy tu i teraz i tylko jesteśmy, jest nasze ciało, nasz umysł i to zimno. I wszelkie problemy gdzieś tam ulatniają się, bo one w tej sytuacji nie są istotne.
1: A morsowanie dzieci wskazane?
3: Kto może morsować? Jeżeli chodzi o dzieci, to dla dziecka to musi być zabawa, bo często jest tak, że dzieci naśladują rodziców. Zresztą ja mam teraz synka, który ma rok czasu. On, jak on widzi, jak ja wchodzę do bali z lodem, to dziecko nieraz rączko sięga po ten lód, żeby dotknąć, później za chwilę widzi, że ten lód boli, że ta rączka boli. Są pewne reakcje, więc to musi być zabawa dla dziecka. To musi być inicjatywa wychodząca od dziecka, nie od rodzica, żeby nie było tak, że rodzice morsują i za wszelką cenę chce, żeby dziecko morsowało. Dziecko ma się bawić w tej wodzie i praca z dzieckiem w zimie jest dużo trudniejsza jak z osobą dorosłą, ale to są wyzwania, które lubię. Lubię wprowadzać dzieci, lubię pokazywać, widzieć, jak te dzieci szybko się rozwijają w tym zimie i też ich bardziej, też chyba bardziej to zimno fascynuje jako taka ciekawość, że to jest coś innego. Często łączę wtedy lodowaty kąpiel dziecka z ciepłą balią, czy nawet lekką sauną, żeby te dzieci wiedzieli, że mają na tym wszystkim kontrolę i w każdej chwili mogą wyjść z tego zimne i zaczerpnąć z tego ciepła jakby w innej postaci, takiej nadmiernej.
1: A po morsowaniu co najlepiej robić?
3: Znaczy, to jest pytanie na kilka wykładów. Jest wiele możliwości i sposobów, żeby przywrócić tę temperaturę utraconą, albo przywrócić ten komfort psychiczny, bo nieraz te zachowania, pomorsowania służą nie do przywrócenia temperatury, a żeby mieć ten komfort psychiczny. Możemy mieć różne metody. Możemy się ubrać i w takiej postaci zostać. Możemy zastosować pomorsowanie wysiłek fizycznych i jeżeli nie jesteśmy intensywnie wychłodzeni, możemy wejść do sauny, możemy wejść do ciepłej bali, możemy łączyć pewne różne metody przewracania i aktywności pomorsowania. To wszystko zależy od wiele składowych. Jakie mamy cele, jakie mamy założenia, jak bardzo jesteśmy wychłodzeni. Więc jak widzimy, tych możliwości jest bardzo dużo i dlatego my zawsze zachęcamy, aby bawić się tym zimnym i testować różne metody na swoim ciele, bo każdy organizm, każde ciało jakby preferuje trochę może innych, odmiennych działań tego zimna i tego ciepła. Nie jesteśmy jednakowi.
1: No właśnie, ja na przykład mam tak, że jestem bardzo zmęczona po, że od razu chce mi się spać.
3: Wiadomo, że nieraz jest tak, że po morsowaniu mamy takie pewne zmęczenie. Musimy wtedy zastanowić, czy to morsowanie nie skrócić, czy nie przejść bardziej w takie morsowanie dynamiczne. Może po morsowaniu nasz organizm ma pewne trudności też z dojście do siebie, przywrócenie temperatury. Może się okazać, że powinniśmy temu organizmowi trochę pomóc wejść do sauny, czy tu cieple bali od razu po morsowaniu. Wtedy organizm nie musi aż tak bardzo się wysilać. Musimy przeanalizować pewne zachowania organizmu, z czego to wynika i zastosować różne sposoby i ten sposób właściwy wybrać dla siebie.
1: To ostatnie pytanie. Najzimniejsze pana wspomnienie to?
3: No chyba jazda rowerem w temperaturze minus 170 stopni w komorze kryogenicznej, więc robiłam taki rekord. Największa różnica temperatur minus 170.
1: 170? To jest w ogóle możliwe?
3: No jak okazuje się, że to jest możliwe. W tych temperaturach wyższych, bo skończyłam jazda w temperaturze plus 75, jest o wiele trudniejsza, aniżeli jazda minus 170. Wolę zimno, ale dzięki zimno doceniamy ciepło.
2: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Nieumiejętność pływania jest jedną z głównych przyczyn, dlaczego dochodzi do utonięć w naszym kraju. A teraz pod biurkiem mamy sonar, dzięki któremu możemy przeszukać hektar wody. Posłuchajcie mojej rozmowy z Wojciechem Nersem, ratownikiem medycznym, który z wodą dosłownie jest na ty.
1: Co najczęściej nas gubi nad wodą? Brawura? Poczucie takiego, że jestem bogiem? Czy alkohol?
4: O, przede wszystkim ja bym podszedł do tego tematu trochę inaczej. Przede wszystkim nad wodą musimy pamiętać, że jesteśmy ssakami lądowymi i woda to nie jest nasze naturalne środowisko. I do wody powinniśmy wchodzić wypoczęci, zdrowi, pewni o nasze umiejętności, czego nam właśnie brakuje. Alkohol, o którym wspomniałaś, nie jest wcale główną przyczyną utonięć nad polskimi zbiornikami wodnymi. Jest masa innych przyczyn, które doprowadzają do utonięć, ale alkohol stanowi raptem 20% wszystkich utonięć, które dzieją się w ciągu roku.
1: To w takim razie, co jest tym głównym powodem?
4: Ostatnio oglądałem takie spotkanie komisji z ratownikami wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego i czytałem taki dosyć ciekawy artykuł przygotowany przez doktora Rafała Halika. Przede wszystkim nad wodą najczęściej gubi nas przypadek. Przede wszystkim jest kilka problemów, które nad wodą się dzieją, które powodują to, że ta liczba utonięć nie jest taka duża jak w latach 90., gdzie mieliśmy ponad 1000 osób rocznie, które tonęły. Dzisiaj ta statystyka mówi o tym, że tych utonięć w Polsce jest 320, w granicach 400. To są dane z policji. Ale przede wszystkim nad wodą gubi nas nieumiejętność pływania. Kiedyś nauka pływania, tak jak ja mam lat 42, to była naturalna rzecz. Były baseny w szkołach, były prowadzone zajęcia, rodzice zapisywali nas na zajęcia. Ja wychowałem się na Przymorzu, więc plaża była naszym naturalnym środowiskiem. I proszę mi wierzyć, że z mojej szkoły podstawowej od roku 89 do 97, kiedy ukończyłem, nie utopił się nikt, bo wszyscy potrafiliśmy pływać w mniejszym, większym stopniu. Dzisiaj ta nauka pływania została gdzieś z tyłu. Zajęcia basenowe są bardzo drogie, bardzo czasochłonne. Dzieciaki i tak są przeładowane różnymi rodzajami zajęć. Czy to są rowery, czy to jest karate, czy to są zajęcia z angielskiego. Już czasu na pływanie w ciągu tygodnia nie mają. I po prostu ta nieumiejętność pływania jest taką najważniejszą przyczyną tego, że dochodzi do utonięć w naszym kraju. Mhm.
1: No właśnie, poruszyłeś ten temat dużo wcześniej niż chciałam, ale przejdźmy do niego w takim razie, ponieważ ja coraz częściej spotykam się z osobami, które mówią mi, że mają lat 30-31 i nie potrafią pływać. Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie.
4: Dla mnie też. Dla mnie woda była zawsze naturalnym środowiskiem i ja się tej wody ani nie boję. Oczywiście mam do niej respekt, ale świetnie się w niej bawię, będąc pewny swoich umiejętności. Ale ja chodziłem i na sekcje pływackie, chodziłem na baseny, które już dzisiaj nawet nie istnieją i wszyscy moi koledzy ze szkół równoległych potrafili po prostu pływać i wiedzieć, jak się w wodzie należy zachować. Dzisiaj, zwłaszcza w obszarach wiejskich, ta nieumiejętność pływania jest zaskakująco duża, ze względu na brak basenów w szkołach i brak tej nauki pływania.
1: Ale też mam wrażenie, że bardzo dużym problemem jest ta brawura, o której powiedziałam, i taka chęć popisania się. Jestem z dziewczyną nad jeziorem, pokażę jej teraz, jak super skaczę, wejdę na głęboką wodę, mimo tego, że jestem po dwóch piwach.
4: Trochę tak, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no te osoby, które utonęły w 24 roku, będące pod wpływem alkoholu, to było tylko 20%. Więcej tonie ludzi starszych już po 60 roku życia. Ja bym też nie zganiał na brawurę, na młody wiek. To jest zupełnie inna sytuacja niż z kierowcami samochodów, gdzie młodzi kierowcy faktycznie doprowadzają częściej do wypadków i taka jest prawda, bo doprowadzają ich częściej, więcej robią to osoby dorosłe, no ale po prostu więcej osób dorosłych kieruje pojazdami niż to, co się dzieje dzisiaj na wodzie. Na wodzie z tego raportu i WOPR-u i z tego raportu i artykułu doktora Rafała Halika, który jest konsultantem WHO z dziedziny utonięć, przede wszystkim jest kilka takich mitów, które trzeba by obalać, jeżeli chodzi o utonięcia, i to się sprawdza. WOPR z kolei dodaje jeszcze różnego rodzaju przyczyny zewnętrzne, nie zawsze zależne od osób, które są nad wodą, ale nie powiedziałbym na pewno, że to brawura, chęć popisania się i potrzymaj mi piwo, to nasze takie standardowe i polskie. Potrzymaj mi piwo, pokażę ci, jak się skacze. Oczywiście dochodzi do wypadków na pomostach, ale najczęściej jest to duża grupa ludzi. Nawet jak coś się wydarzy, to jeden czy drugi kolega zawsze kogoś takiego wyciągnął na brzeg i wtedy tej osoby nie kwalifikujemy jako osobę, która utonęła, tylko doznała nad wodą jakiegoś niebezpiecznego wypadku.
1: Jesteś ratownikiem i mówimy tu o 320 ofiarach, ale tak naprawdę to jest 320 ludzkich tragedii.
4: To jest nawet więcej niż 320, ponieważ dane policyjne mówią tylko o sytuacjach, w których ktoś utonął, więc te dane szacunkowe mówią około 400, ale niedoszacowanie tych wszystkich ofiar, które doznały wypadków nad wodą i utonęły, jest to jakieś 40%. Więc dodajmy do tego jeszcze z jakieś 40 osób, czy 80 osób, bo to jest bardzo duża liczba, i tych osób, które zginęły nad wodą, nagle się okazuje, że jest prawie 500.
1: Mhm. A wiemy, ile przypadków było na Pomorzu?
4: Nie, takiej statystyki nie zrobiłem, ile było na Pomorzu. Wiem tylko tyle, że i to sprawdzałem, że tylko 5% 5% całej liczby, ogólnej liczby zgonów miało miejsce nad Polskim Morzem. Więc ta liczba osób, które zginęły nad morzem, jest dużo mniejsza niż na tych wszystkich akwenach śródlądowych. Rzeki, jeziora i tam niestrzeżone kąpieliska. Co roku jeździmy do jakiegoś takiego zdarzenia, ale jedno tak szczególnie zapadło mi w pamięci, to było kilka lat temu w Gniewie. Takie niestrzeżone jeziorko gdzieś w okolicach Gniewa. Myśmy jeździli karetką wtedy z Tczewa i dostaliśmy informację, że starszy mężczyzna płynąc koło wnuka nagle zniknął pod wodą i jedzie straż pożarna i ma jechać karetka. Więc dojechaliśmy na miejsce zaraz ze strażą pożarną, no i zaczęły się gorączkowe poszukiwania tej osoby, która była pod wodą. Strażacy zwodowali łódź, myśmy zaopiekowali się rodziną, no bo oczywiście to był dziadek, wnuczek, tam była jego córka, jeszcze jedna wnuczka, za chwilę dojechał zięć, więc cała rodzina czekała nerwowo na to, co się wydarzy. No, faktycznie strażacy zrobili co mogli, przyjechała specjalistyczna grupa nurków, dopiero po godzinie 40 minutach udało się taką osobę wyciągnąć, myśmy podjęli jeszcze reanimację, ale ze względu na podeszwy wiek i długość przebywania pod wodą, nie udało nam się uratować tego człowieka, no ale widzieliśmy tą tragedię rodziny, która stojąc na brzegu, bawiąc się, zwykły piknik, zwykła niedziela nad wodą, gorący, piękny dzień, a jednak taka osoba zginęła, nie udało się jej uratować.
1: No właśnie, to często dla kogoś są po prostu ostatnie wakacje.
4: Tak, to jest przy większości takich zdarzeń, kiedy ktoś traci życie, zawsze ma tą ostatnią chwilę, ostatni taki dzień, czy to jest utonięcie, czy to jest wypadek samochodowy, czy to jest jakaś inna przyczyna nagłego zgonu, to dla każdego to jest jakiś ostatni moment tak naprawdę, nie? Mhm.
1: Poruszyłeś ważną kwestię, nauka pływania, ale co jeszcze, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, idąc nad wodę?
4: Przede wszystkim takie generalne problemy, które dzieją się w Polsce. Jest duża poprawa od tego, co się działo jeszcze lat temu, 10, 15, 20, jeżeli chodzi o akweny. Niemniej jednak dalej ta infrastruktura na akwenach nie jest prawidłowa. Cały czas trwają prace, żeby to poprawić. WOPR i inne służby, które są związane z pracą nad wodą i na kąpieliskach, często mają braki kadrowe. Teraz nawet pojawił się taki argument, że są braki komunikacyjne, bo z braku ratowników w Polsce zatrudnia się ratowników innych narodowości, z którymi jest kiepski kontakt językowy. I pomimo tego, że na przykład w Tajlandii, o czym wspomniał dr Halik, żeby nie tonęły dzieci, zatrudniało się każdego, kto po prostu stał nad wodą i pilnował, żeby żadne dziecko nie poszło pod wodę, i stało masa starszych ludzi, którzy pilnowali. Oni nie byli ratownikami. Oni po prostu patrzyli na to, co się dzieje na kąpielisku i od razu reagowali, jak czy dzieciaki zaczęły się szarpać, czy zaczęły się podtapiać, i wyeliminowali prawie w ogóle ze swojej statystyki utonięcia nad wodą. Tak, całkiem niezły pomysł, żeby zaaktywizować naszych seniorów wolontaryjnych. Niemniej jednak pamiętajmy o takiej rzeczy, że bardzo dużo utonięć ma miejsce wtedy, kiedy nieumiejętnie ratujemy taką osobę. Ponieważ były takie wypadki w Polsce, że ktoś wpadł do wody, czy fala zabrała gdzieś nad morzem, czy ktoś wpadł do wody, to rzuca się nagle kilka osób do ratowania i któraś z tych osób wyciąga tą osobę, która tonie albo nie ma siły na to, żeby wrócić sama do brzegu, a jakiś inny ratownik, mówię tutaj w cudzysłowie, niestety ginie, ponieważ przecenia swoje możliwości, nie jest w stanie wrócić. Taka osoba, która próbuje się uratować, złapie się wszystkiego. Nie na darmo się mówi, że tonący brzydko się chwyta. Ponieważ taka osoba, która tonie, może nas po prostu wciągnąć do wody.
1: No choćby historia tych rodziców, którzy ratowali swoją córeczkę, ona przeżyła, oni utonęli.
4: Bardzo dziwna historia, bo dziecko miało kapok i unosiło się na wodzie, a oni poszli po prostu na dno, było za głęboko i jeszcze ten element stresu i oni po prostu zginęli.
1: Emocje tutaj zadziałały.
4: Zadziałały emocje, oczywiście prawidłowa postawa ojca, że próbował ratować dziecko, niemniej jednak to też u nas kuleje. Takie zasady bezpieczeństwa nad wodą. Byłem u takiego cudownego człowieka w te wakacje w Sławie. Duże jezioro Sławskie, piękne miejsce i pływaliśmy jego łodzią, on też jest ratownikiem wodnym, pływaliśmy jego łodzią po jeziorze i co druga osoba na tym jeziorze, czy pływali na słupach, czy na jakichś innych deskach, na kajakach, czy rowerach wodnych, żadna z tych osób nie miała kapoku. To nie tak, że z wypożyczalni nie dostali. Po prostu nie zakładają środków ochrony, które powinny być, bo wypożyczający udostępnia rower, kajak, wiosło, deskę i daje kapok. A kapoki kładziemy pod tyłek, żeby nam było ciepło i nie było nam mokro.
1: Powiedzmy sobie szczerze, na słupie zdjęcie w kapoku, no słabe na Instagrama.
4: Nie wiem, ja mam kilka zdjęć na słupie w kapoku i jestem z niego bardzo dumny. Może to nie jest miłość, niemniej jednak ja jako ratownik, ja jestem ratownikiem medycznym. Bardzo często trafiałem nad akweny, gdzie i jako strażak ochotniczej straży pożarnej i człowiek, który kocha wodę i uwielbia na tej wodzie robić wszystko, tylko robić wszystko z głową, zacząłem też zgłębiać temat, jak można takie osoby bardzo szybko wydobyć z wody. Bo to, że zorganizujemy akcję poszukiwawczą, będziemy tydzień nad tą wodą pływali łódkami w lewo i w prawo, szukali takiej osoby, niczego nie wnosi. Rodzina cierpi, rodzina nie wie, czy wyszedł na brzeg, czy nie wyszedł na brzeg, czy gdzieś się schował, czy gdzieś leży w krzakach, więc są długotrwałe akcje ratownicze. Bardzo dużo ludzi jest w nie zaangażowanych. Oczywiście technologia dzisiaj nam na to pozwala. Są drony, pojazdy, kłady, przyczepki, oświetlenie. Możemy prowadzić zarówno działania w dzień, zarówno działania w nocy. Ja zacząłem zgłębiać ten temat utonięć i tej całej problematyki, ponieważ wpadł mi w ręce taki sonar do poszukiwania ludzi pod wodą. To jest kanadyjskie urządzenie, nazywa się AquaEye.
1: Mamy je pod biurkiem.
4: Bo chciałem się koniecznie nim pochwalić. Jest taki sonar do poszukiwania ludzi, którzy znaleźli się pod wodą. I to nie jest sonar, który musimy holować za łódką. Musimy gdzieś tam zrzucać z jakiegoś śmigłowca i robić nie wiadomo jaką akcję ratunkową. To jest sonar, którym bardzo szybko jesteśmy w stanie przeszukać, bo nawet w ciągu 5 minut jesteśmy w stanie przeszukać prawie hektar powierzchni wody. Od jej powierzchni do samego dna, nieważne jak ona jest głęboka, bo zasięg od ratownika ma zasięg 50 metrów, nie przeszkadzają mu żadne warunki. Nie ma dla niego znaczenia, czy to jest woda słodka, czy woda słona. Dzisiaj sztuczna inteligencja wchodzi nam wszędzie. Czy jest w radiu, czy jest w naszych samochodach, czy jest w naszych komputerach, smartfonach, ale również taka sztuczna inteligencja wchodzi do takich urządzeń jak sonary, drony, drony podwodne. Do tej technologii, która skutecznie prowadzi i ratuje życie.
1: Żeby tak to zwizualizować naszym słuchaczom, to wygląda troszeczkę jak taki ręczny odkurzacz.
4: Taki wygląda jak ręczny odkurzacz samochodowy, jak najbardziej. Jest zasilany bateryjnie. Ratownik wchodzący do wody przede wszystkim nie musi do niej wchodzić, bo może to zrobić z brzegu, może to zrobić z pomostu, może to zrobić z jakiejś łodzi. Wystarczy, że zanurzy delikatne urządzenie, to część przetwornikową, bo ona wydziela ciepło, jest chłodzony tą wodą z zewnątrz. Robi szybkie przeszukanie w promieniu 180 stopni na odległość 50 metrów. I od razu wiemy, gdzie taka osoba jest. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że osoba, która znajduje się pod wodą dłużej niż te kilkanaście minut, no wiadomo, że jeszcze temperatura wody ma na to wpływ, ale przede wszystkim wiemy, że nasz mózg umiera po 5 minutach bez tlenu. Jeżeli jesteśmy w stanie taką osobę szybko wyciągnąć i ona się podtopiła albo utonęła i przekazujemy ją służbom specjalistycznym, czy to będzie WOP, czy to będzie zespół ratownictwa medycznego, czy straż pożarna, zwiększamy szanse takiej osoby na przeżycie, skutecznie niwelując tą tragiczną statystykę.
1: Mimo tego, że jest na dnie od 5 minut.
4: Bo sonar zbiera wszystkie sygnały, które przypominają mu ciało ludzkie w wodzie. Ma wgrane przez tą sztuczną inteligencję ileś set pozycji ciała ludzkiego w wodzie i zwizualizowane tylko osoby od najmniejszych do największych, które się w historii świata pojawiły, osobniki, i innych przedmiotów nie szuka, inne przedmioty po prostu szukając ciała ludzkiego w wodzie.
1: To dlaczego, jeśli istnieją takie sprzęty, tak długo trwają poszukiwania osób, które utonęły i na przykład rodzina chce odnaleźć ciało?
4: Dlatego, że dopiero w czerwcu dowiedzieliśmy się, że takie urządzenie istnieje na rynku kanadyjskim.
1: Okay.
4: I dlatego zaczęliśmy tym urządzeniem się interesować i zacząć je wykorzystywać i chcemy je wprowadzić na rynek ratowniczy w Polsce, żeby dawać tym ludziom po prostu czas i szansę na przeżycie.
2: Magazyn lokalny.
5: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Śladami setek kobiet przez Gdańsk. Dzięki Instytutowi Kultury Miejskiej realizowany jest projekt Metropolitanka. Inicjatywa przywracająca pamięć o kobietach w historii miasta i regionu. Pokazuje ich losy w miejscach, gdzie żyły, pracowały i działały, podczas spacerów, wystaw czy słuchowisk. Dzięki niej można spojrzeć na miasto z innej kobiecej perspektywy, często pomijanej w tradycyjnych opowieściach. Wraz ze mną jest dziś współtwórczynia tej inicjatywy Anna Zielińska oraz aktualna koordynatorka projektu Agnieszka Salamondry. Czym w waszych słowach jest projekt Metropolitanka?
6: Trzeba by się cofnąć do 2011 roku, kiedy Gdańsk przygotowywał się do zdobycia miana Stolicy Kultury 2016. I wtedy miały miejsce różne inicjatywy, które właśnie jakby miały nam zapewnić wtedy też zwycięstwo. I jedną z tych inicjatyw była właśnie Metropolitanka. Nazwa powstała tak dość spontanicznie, bo celem było ukazanie historii kobiet, upamiętnienie ich z terenu metropolii, czyli Gdańsk, Gdynia, Sopot ogólnie. Tak, chcieliśmy, żeby to było tak bardziej lokalnie i żeby się każdy mógł też zidentyfikować, nie tylko Gdańsk, stąd nazwa. I na początku właśnie to był taki projekt pod ten konkurs, którego Gdańsk nie wygrał ostatecznie, ale później właśnie tamtejsze Biuro Kultury zamieniło się w Instytut Kultury Miejskiej. Postanowiono, że temat jest tak ciekawy, że będzie kontynuowany. I pierwsze osoby, które właśnie wymyśliły nazwę i cel koncept, Ania Miller, Marta Tymińska, Ania Urbańczyk, Kasia Gumowska. To był pomysł na to, żeby pokazać właśnie metropolię, miasto z perspektywy kobiet, a ponieważ na przykład Gdańsk bardzo mocno kojarzy się ze stocznią, to nasza uwaga została skupiona na kobietach ze stoczni, pracownicach ze stoczni, bo to było takie dla nas też ciekawe, tym bardziej, że na początku, jakby się kogokolwiek zapytał, kto pracuje na stoczni, to raczej nikt nie powie pierwsze co, że kobieta, a okazuje się, że kobiet było bardzo dużo i pełniły bardzo różne role i zawody. No i od tego się zaczęło. Po drodze były różne warsztaty, też między innymi z Fundacją Przestrzeń Kobiet, podczas których też dołączyły inne osoby zainteresowane takimi działaniami, między innymi ja. No i zaczęłyśmy szukać się naszych rozmówczyń. Na początku to były babcie naszych koleżanek, sąsiadki. Trochę się to rozeszło i zaczęłyśmy rozmawiać z paniami, które pracowały na stoczni. Tych rozmów było bardzo dużo. I wkrótce powstały trasy subiektywne oprowadzania po stoczni gdańskiej szlakiem kobiet. Na początku były trzy. Szlak pracownic, izolatorek, spawaczek, suwnicowych. Potem był szlak kobiet działaczek strajkowych, czyli kobiet związanych z działaniami podczas strajku sierpniowego w 1980 roku, czyli między innymi Aliną Pinkowską, Marylą Płońską, Anną Walentynowicz i wieloma innymi. No i była jeszcze też trasa artystek, bo Gdańska Stocznia też była kojarzona z działaniami artystycznymi już w latach 90. i później. W związku z tym też jakby to naturalnie wypłynęło. Więc takie były początki.
7: Tak, a obecnie projekt Metropolitanka jest kontynuowany przez Instytut Kultury Miejskiej. Stało się tak ze względu również na to, że ten czas trwania projektu to jest już maraton po prostu, tyle lat, więc staramy się to wesprzeć jako instytucja. Też ze względu na to, żeby archiwizować i żeby nie dopuścić do tego, żeby informacje, które zostały zebrane w projekcie, te wywiady, te wspomnienia, żeby one gdzieś zaginęły, bo niestety tak często się zdarza, że gdzieś kończy się opłata za stronę i nagle razem ze stroną giną też te opowieści, te informacje. Także działamy w IKM-ie, organizujemy spacery. W tym roku dołączyły do spacerów nowe przewodniczki, zorganizowaliśmy szkolenie. Także dołączyły do nas nowe osoby, co przekłada się na nowe spacery, świeże historie.
5: Czy właśnie ten projekt skupia się tylko na terenie stoczni, czy działa również w innych obszarach miasta?
6: Nie, no jest coś więcej, bo my się też czasami tak określaliśmy jako trochę jak grupa taka społeczna, oddolne inicjatywy, tutaj te działania były wielokrotne. No ta stocznia jest jakby w naszym centrum, ale na przykład w 2014-2015 roku powstały trasy kobiet po głównym i starym mieście w Gdańsku i tam na przykład opowiadamy o działaczkach polonijnych z okresu Wolnego Miasta Gdańska oraz z okresu jeszcze zaboru oraz o takich postaciach jeszcze niezwiązane ze stocznią, ale których biografie nas zaintrygowały, zainteresowały i takie trasy też są i też Instytut Kultury Miejskiej może taki spacer zorganizować. Też właśnie w ramach szkolenia przeprowadzonego w tym roku też nowe przewodniczki też dołączyły do tego typu trasy. No to też jest to związane z takimi zainteresowaniami też osób, które są akurat tak związane i aktualnie działające w metropolitance. Ja jestem z wykształcenia historyczką i dla mnie na przykład lubiłam grzebać dalej trochę w tej historii i szukałam tych postaci. A potem w 2018 roku zdobyłyśmy też grant, w ramach którego powstało 100 kobiet na stulecie praw wyborczych kobiet i stworzyłyśmy bazę pomorzanek, która znajduje się na naszej stronie www.metropolitanka.ikm.gda.pl.
7: Tak, w zeszłym roku też w ramach Metropolitanki zorganizowałyśmy wespół jeszcze z Anną Miller Festiwal Gdańskich Historii, gdzie nie tylko podsumowałyśmy, co do tej pory się wydarzyło w projekcie, ale rozmawiałyśmy ogólnie o roli kobiet w tworzeniu kultury, historii, czy w ogóle naszego miasta i tego, czy są doceniane, zauważane. Jest kwestia też takiego lobbowania, albo w każdym razie tego, żeby kobiety pojawiały się w przestrzeni miejskiej, żeby były doceniane, na przykład nazywane ich nazwiskami ulice czy tramwaje, czym zajmowała się właśnie Ania, tym, żeby te dokonania kobiet nie tylko ze Stoczni Gdańskiej, ale z całej historii naszej metropolii były w przestrzeni publicznej widoczne.
6: Tam są przeróżne postaci i to czasami tak naprawdę ta baza mogłaby być dużo większa, ale po prostu zwyczajnie brakuje nam też czasu i trochę funduszy, żeby ją rozbudowywać, bo tych postaci jest ogrom. Na ten moment znajduje się tam ponad 112-115 biogramów. Jeszcze 4 lata temu dołożyłyśmy tam 10 osób, 10 kobiet Żydówek i to powstało też w ramach kooperacji z Festiwalem Zbliżenia i te biogramy też tam są, to są też kobiety związane z Gdańskiem. Niektóre nasze bohaterki tylko w Gdańsku były przez chwilę, jak Agnieszka Osiecka, jej biogram też się u nas znajduje. Niektóre urodziły się tutaj i tutaj spędziły całe życie, niektóre przyjechały tutaj już do nas osobami dorosłymi. Jest tam szerokie spektrum postaci, są i naukowczynie, i sportowczynie, i lekarki, nauczycielki, działaczki społeczne, polityczki, więc aktorki. Początkowy wybór był taki dość subiektywny, to były też te osoby, które nam się gdzieś tam naturalnie jakoś nasunęły i tak dalej, ale tych kobiet, które zasługują na swoje biogramy, jest naprawdę dużo, dużo więcej.
5: Już parę razy w naszej rozmowie się powtórzyło to słowo. Co dokładnie oznacza termin herstorie?
6: To, żeby było też jasne, myśmy tego nie wymyśliły. To jest termin, który funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Jest on, to jest taki termin w dyskursie do słowa historia, her story, her z angielskiego jej opowieść. Chodziło nam też o to, że w takiej ogólnej historii podręcznikowej tych kobiet nieco brakuje, a jeżeli są przedstawione, to są przedstawione w kontekście ubioru albo jako czyjaś żona czy matka. Chciałyśmy pokazać też, że tych kobiet było dużo więcej, tylko po prostu może one tak się nie do końca parły na te afisze i że kobiety były, działały i wiele im też zawdzięczamy i stąd ten termin herstoria, który też generalnie bardzo lubimy.
7: Tak, i staramy się go też oswajać odrobinę naszym odbiorcom, bo często się spotykamy z takim oporem. Myślę, że on nie jest spowodowany samym słowem herstoria, tylko tym, że jest to anglicyzm, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy się zgodzisz, Aniu, że nie znałyśmy słowa w języku polskim, który by tak dobrze oddawał ten sens pomijania tej właśnie zapomnianej połowy dziejów.
6: Znaczy ja bardzo lubię w ogóle to słowo i też wszystkie chyba wierzymy w to, że słowa mają znaczenie, mają moc. Dlatego też w naszych narracjach używamy feminatywów, które też wiem, że rozpalają niektórych do czerwoności. To też nie znasz wymysłów. One były, są i będą. I chcemy oddać się kobietom ich sprawczość poprzez właśnie używania terminu first story czy feminatywu. I totalnie zgadzam się z tym, co powiedziała Agnieszka.
7: Tak, myślę, że to nie jest może coś, co funkcjonuje w naszej pamięci na co dzień, ale jednak zjawisko, kiedy kobiety na przykład wydawały książki czy swoje prace pod męskimi pseudonimami albo przez swoich mężów, którzy również na przykład odbierali nagrody za dzieła stworzone przez kobiety, przez swoje żony, bo nie było to po prostu społecznie akceptowalne, żeby te kobiety zauważyć, żeby one tworzyły, żeby były doceniane za, to, za swoje osiągnięcia czy wynalazki, inne odkrycia. Staramy się jakby uświadamiać, że takie to miało miejsce w historii właśnie.
6: Dokładnie, na przykład taka Joanna Schopenhauer, że nie była wyłącznie matką Artura Schopenhauera, filozofa, ale była też kobietą o ogromnej inteligencji, literatką, pisarką, działaczką, organizatorką spotkań literackich, na których bywał nawet Goethe. I historię zapamiętają głównie jako matkę Artura, więc jakby też chcemy oddać tutaj jej głos, mając też na uwadze, że jednak jakby nie patrzył, nas kobiet jest 51% ogólnie w społeczeństwie, a w tej historii w podręcznikach jest nas tam raptem może 4%. Nie mamy też swoich patronek za dużo na ulicach, czy w przestrzeni miejskiej jakoś jesteśmy słabo widoczne, a więc chcemy tymi naszymi działaniami chociaż trochę to zmienić i pokazać też innym kobietom, mieszkańcom, mieszkankom Gdańska i małym dziewczynkom, że jest masa osób, kobiet, które mają interesujące, intrygujące życiorysy, które warto obserwować i się nimi inspirować.
7: Oj, to bardzo ważne, żeby tworzyć właśnie, i tutaj kolejny anglicyzm, takie role models, czyli wzory, osoby, którymi młodzi ludzie, młode dziewczyny mogą się inspirować i też po prostu wiedzieć, że kobiety mogą i że warto dążyć do celu i osiągnąć swoje marzenia.
5: Czy odczuwacie, że właśnie dzięki między innymi temu projektowi zmienia się trochę to postrzeganie na historię kobiet?
6: Ja myślę, że tak. W ogóle na nasze spacery to nasze spacery są pod tym względem też wyjątkowe, że na nie też nie chodzą przypadkowe osoby. Tam chodzą osoby, które są zainteresowane, które chcą gdzieś tam faktycznie się czegoś dowiedzieć, czegoś usłyszeć, zmienić może też zdanie. I to jest też bardzo fajne, bo to często też prowadzi do dyskusji, do nowych poszukiwań często, do inspiracji.
7: Tak, też mi się wydaje, że ta wiedza się zmienia i nastawienie do obecności kobiet. Myślę, że też takie właśnie zjawiska, jak wielka dyskusja nad feminatywami, pokazuje, jak wiele osób jest zainteresowanych tematem, jak wiele osób chce właśnie zgłębiać to, jak mówienie o kobietach wpływa na to, jak kształtuje się tak naprawdę nasze społeczeństwo. Myślę, że jest coraz więcej osób, które ta herstoria właśnie interesuje. Myślę, że nawet wśród młodego pokolenia, które bierze te sprawy już za bardziej oczywiste niż myślę my, no, ta świadomość jest dużo większa.
6: Tak, my nie robimy rewolucji, my nie zmieniamy historii, my ją uzupełniamy. My nie wymyślamy jej na nową, my ją tylko uzupełniamy o głosy, które były wcześniej niesłyszane.
8: Magazyn lokalny.
9: Na co dzień zajmują się różnymi zadaniami ze zwierzętami w roli głównej, a także dbają o środowisko. Mowa o ekopatrolu w Gdyńskiej Straży Miejskiej. O swojej codziennej pracy, ale i o najciekawszych historiach związanych m.in. z łapaniem papugi czy jadowitego pająka opowiedział mi Leonard Wawrzyniak, kierownik ekopatrolu Straży Miejskiej w Gdyni.
10: Ekopatrol jest taką specjalną, wyspecjalizowaną jednostką Straży Miejskiej, która podejmuje wszystkie działania związane z ochroną zwierząt i ochroną środowiska. Więc są to wszystkie działania, które podejmujemy w stosunku do zwierząt, czyli są to wszystkie ranne, chore zwierzęta, zwierzęta trzymane w złych warunkach, zwierzęta, które uciekły komuś, zwierzęta, które dzikie, które wejdą komuś na posesję, na plac zabaw, jak na przykład dziki, oraz wszystkie te interwencje związane z ochroną środowiska, czyli nielegalne wysypiska śmieci w lesie, na przykład palenie odpadów.
9: Od jak dawna działa ekopatrol?
10: Od 2009 roku.
9: Wcześniej takich Straż Miejska w ogóle nie zajmowała się tego typu zadaniami, czy to po prostu oficjalnie nazwę przyjęto w 2009 roku, a tak naprawdę Straż Miejska zawsze te zadania wykonywała?
10: Straż Miejska na pewno podejmowała te działania, może one nie było jakby takiego organu czy funkcjonariuszy, którzy byliby wyspecjalizowani w tym zakresie. Z tego co wiem, na początku był tylko jeden funkcjonariusz i później to ulegało różnym zmianom, było czterech, trzech. No w tej chwili docelowo tutaj chcemy rozwinąć ekopatrol. Mamy właśnie teraz nowy radiowóz i interwencji związanych właśnie tutaj z ochroną środowiska i zwierząt przybywa.
9: Ile osób w tej chwili pracuje w ekopatrolu?
10: Prawdopodobnie od stycznia będzie już czwórka, więc będziemy mogli, na razie pracujemy od poniedziałku do piątku, ale chcielibyśmy pracować 7 dni w tygodniu.
9: No właśnie, jak pracuje ekopatrol? Bo teoretycznie tego typu interwencje mogą zdarzyć się o każdej porze, w każdy dzień.
10: W praktyce wygląda tak, że pracujemy od 7 do godziny 19, no i w tym okresie oczywiście podejmujemy wszystkie interwencje. Wtedy, kiedy ekopatrol nie działa, inni funkcjonariusze podejmują interwencje, ale podejmują te takie najprostsze, te, które trzeba wykonać natychmiast, czyli na przykład jeżeli mamy ranne zwierzę, wiadomo, te zwierzę nie może czekać do poniedziałku, aż przyjdziemy do pracy, więc oni te interwencje podejmują, a inne takie, które na przykład dotyczą trzymania zwierząt w złych warunkach, czy takich związanych na przykład z wysypiskiem śmieci, które gdzieś zostaje odnalezione, to już wtedy my to przejmujemy i czy ustalamy tutaj właśnie sprawców takiego wykroczenia. Montujemy fotopłapki w lasach, gdzie to też później jakby musimy to w cudzysłowie obrobić, czyli ustalić na przykład pojazd, który wjechał do lasu, kto jest jego właścicielem, kto był kierowcą w tym czasie i kto dokonał wykroczenia w tym miejscu.
9: Strażnicy pracujący w ekopatrolu są specjalnie przeszkoleni. Na czym polegały te szkolenia? Co to za umiejętności?
10: Głównie są to szkolenia związane z tym, w jaki sposób podchodzić, podejmować interwencje w stosunku do różnych gatunków zwierząt. Dlatego, że mamy tych zakres gatunków jest bardzo duży. Są to zarówno małe bezkręgowce, na przykład pająki, które niektóre są jadowite. Mamy różnego rodzaju gady, jaszczurki, węże. Niektóre gatunki wężów też są jadowite. Mamy gatunki ptaków. Niektóre ptaki również mogą człowiekowi zrobić krzywdę, więc trzeba wiedzieć, w jaki sposób podejść do tych zwierząt. I mamy również ssaki, takie jak na przykład wiewiórki, lisy, dziki, borsuki, kuny. I tutaj trzeba wiedzieć, w jaki sposób do takich zwierząt podejść, w jaki sposób je schwytać, czego możemy się po nich spodziewać. Więc w tym zakresie jesteśmy szkoleni.
9: Jak te szkolenia wyglądały?
10: Jak najbardziej one były praktyczne. Mieliśmy pająka, trzeba było go złapać. Mieliśmy węża, trzeba było go złapać.
9: Takie interwencje również podejmowane są w Gdyni. Wiem, że w historii, że tak powiem, ekopatrolu już niejedno zwierzę takie nietypowe dla naszego środowiska zostały złapane. Jakie były te najciekawsze, że tak powiem, historie związane z tym?
10: No, ostatnio mieliśmy pająka, dużego pająka, który uciekł właścicielowi i był to zwierzę, które chodziło na czwartym piętrze na elewacji przy Urzędzie Miasta na ulicy Piłsudskiego. No i tutaj trzeba było podjąć interwencję wspólnie ze strażakami, bo no, wysokość była duża, czwarte piętro. No i była taka sytuacja, że strażacy bali się podjąć tej interwencji, bo nie wiedzieli, co to jest za zwierzę, a wiadomo, mógł być to pająk jadowity. Ten na szczęście był jadowity, ale nie w takim znacznym stopniu. No i ja tutaj podjąłem się tutaj próby złapania tego pająka, a było to dla mnie, nie ukryłem, duże wyzwanie, bo mam lęk wysokości, więc faktycznie była taka akcja.
9: Jak wyglądało złapanie takiego pająka? Domyślałem się, że nie w ręce.
10: Tutaj są różne metody. Na pająki najłatwiej po prostu nakłada się jakiś pojemnik, podkłada się pod auto, czy jakąś kartkę papieru, czy jakieś denko i po prostu te zwierzę tam się przedostaje i wtedy można bezpiecznie przełożyć go do terrarium czy do jakiegoś innego pojemnika.
9: Przechodzimy do następnej historii z równie pewnie egzotycznym zwierzęciem.
10: Tak, dostaliśmy informację, że papuga przyleciała tutaj na statek ukraiński, znaczy papuszka, dokładnie było tak, że jest papuszka, więc no to byłem pewien, że pewnie jest to mała papuszka falista, ewentualnie nimfa, bo najczęściej takie papugi są. Okazało się, to była afrykańska papuga Żako, duża, szara papuga, która jeszcze do tego mówiła ludzkim głosem, więc była to też bardzo ciekawa interwencja. Czy ona mówiła dosyć tak niewyraźnie, mówiła halo, dzień dobry, co robisz? O, takie właśnie słowa. Mieliśmy też na przykład zgłoszenie, pani zgłosiła nam, że po jej domu chodzi mały krokodyl, więc też było to ciekawe. Okazało się, to był gekon lamparci. Mieliśmy agamę brodatą, też śliczna, duża jaszczurka, która wygrzewała się na chodniku. Nie wiadomo, czy komuś uciekła, czy coś innego się stało. Też taka interwencja, którą często też opowiadam, do nas przedzwonił mężczyzna, który powiedział, że w jego ogrodzie śpi duży chomik. Przyjechaliśmy, a to był borsuk. Innym razem pani zgłosiła, że mały kosmita biega po jej ogrodzie, a był to krab tęczowy. Innym razem pani też zgłosiła, że wchodzi rano do ogrodu i kogut po jej ogrodzie chodzi. Myśleliśmy, że pewnie może jakiś gatunek jakiegoś egzotycznego, jakiegoś ptaka pani nie rozróżniała. Faktycznie było to w Orłowie, no siedł, chodził sobie kogut. Skąd się wziął, nikt tego nie wie. Więc takich interwencji jest wiele i nieraz są one takie śmieszne, bo nie wszyscy znają się na gatunkach zwierząt i mieliśmy na przykład zgłoszenie, że orzeł leży na tafli lodu w zbiorniku wodnym na Dąbrowie. Przyjechaliśmy, a to spała sobie kaczka, więc są nieraz takie naprawdę bardzo śmieszne, albo też opamiętam, jedna pani zgłosiła, że po sklepie chodzi krzyżówka kaczki z orłem. No i też nie widzieliśmy, co to może być, a to była zwykła mewa.
9: Właśnie w przypadku pająków, czy w przypadku, nie wiem, jaszczurek, które no mimo wszystko mogą uciekać, wyobrażam sobie ich schwytanie, ale jak przed chwilą słucham tej historii o papudze, jak to wygląda w przypadku ptaków, które no, w zasadzie mogą w każdej chwili odlecieć? Ich schwytanie pewnie też nie należy do najprostszych.
10: Tutaj głównie, jeżeli ptak wleci do jakiegoś pomieszczenia, do sklepu, do mieszkania, wtedy jest szansa, żeby go złapać, bo często otrzymuję zgłoszenie, że na drzewie siedzi papuga. No i w zasadzie no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo nawet jeżeli byśmy weszli na to drzewo lub byśmy poprosili straż pożarną, to ta papuga odleci, no i tutaj szanse na złapanie są w zasadzie zerowe.
9: Ale mimo wszystko ekwipunek, z którym jeździcie na interwencję, sprzęt, który posiadacie, też jest dosyć bogaty, można powiedzieć. Co tam się znajduje?
10: No, znajduje się tam się wiele rzeczy, bo oprócz transporterów, chwytaków, klatek kennelowych, siatek do łapania właśnie ptaków, podbieraków, kamery, fotopłapek, drabiny, łopaty, szpadle, łomy, wkrętarki, no bo mamy po prostu wszystko, co może nagle nam być potrzebne, bo jadąc na w ogóle zaczynając dzień, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, co nam się może przytrafić, bo oczywiście rano dostajemy jakiś tam wykaz interwencji, które planujemy oczywiście zrealizować, ale często jest tak, że idziemy w rejon i nagle dostajemy informację od dyżurnego: słuchajcie, jedźcie tam, dzieje się tam taka i taka sytuacja i musimy być na wszystko przygotowani.
9: No właśnie, jak często zdarzają się te interwencje ekopatrolu, które są, można powiedzieć, niecodziennie, no bo zdaj sobie sprawę, że zawsze się coś znajdzie, roboty na pewno wszędzie jest dużo, aczkolwiek no na pewno niecodziennie też jesteście wzywani do jakiegoś egzotycznego gatunku.
10: Egzotycznych tak, codziennie nie ma. Są takie jakby standardowe, czyli na przykład dziki wejdą na plac zabaw, na teren szkoły trzeba je wyprowadzić. Mamy informację, że gdzieś pies jest w złych warunkach trzymany, czy jakieś ranne zwierzę, sarna potrącona przez samochód, czy jakieś inne zwierzę. To są jakby takie standardowe. Natomiast te egzotyczne zwierzęta, one głównie latem. Wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy wszyscy mamy otwarte okna, kiedy niektóre zwierzęta wystawiane są na zewnątrz po to, żeby wygrzały się na słońcu lub żeby się przewietrzyły i wtedy dochodzi do ucieczek. Albo no niestety to jest takie bardzo smutne, kiedy zaczynają się wakacje, wiele osób wyjeżdża na wakacje, nie ma co zrobić ze zwierzęciem i wypuszcza je gdzieś, no, w cudzysłowie, na wolność, albo pozostawia w klatce i często tak mamy sytuację, że świnka, morska, królik jest gdzieś wystawiony w miejscu publicznym i jest napis zaopiekuj się mną, coś takiego. W pergolach śmietnikowych, no to niestety często też ma miejsce.
9: Co się dzieje potem z tymi zwierzętami? Zakładam, że tu znowu w przypadku od gatunku pewnie różną drogą dalej to idzie.
10: Głównie tu jest, popracujemy ze schroniskiem Ciapkowo, czyli no wszystkie, wiadomo, psy, to w ogóle zwierzęta domowe tam są przewożone, te zwierzęta, które gdzieś tam są trzymane w domach i oni współpracują również z fundacjami takimi, które się specjalizują w określonych grupach grupach zwierząt, czyli na przykład są osobne fundacje od świnek morskich, od królików, od papug.
9: A w przypadku takich zwierząt, którymi się ciapkowo nie zaopiekuje, na przykład ranna sarna, to już nie jest zwierzę domowe.
10: To już nie jest zwierzę domowe i mamy tutaj lekarza weterynarii, który jest wyspecjalizowany w leczeniu, w ratowaniu takich dzikich zwierząt, typu właśnie sarna, jeleń, kuna, wiewiórka, lis. On już podejmuje decyzję. No czasami trzeba podać te zwierzę eutanazji, jeżeli jest już w takim stanie, że nie można mu pomóc, a jeżeli można, to on je ratuje i później wypuszczane są na wolność, zawsze w tym samym miejscu, gdzie zostały znalezione.
9: To można powiedzieć, że tak naprawdę państwa pojazd też robi w pewny sposób za karetkę dla zwierząt i dowożone są do weterynarza, to jest na terenie Gdyni gdzieś?
10: Znaczy zawsze umawiamy się tutaj u nas na komendzie z lekarzem, że te zwierzę jest przez nas odławiane. Oczywiście w zależności jakie, no bo jeżeli jest to dorosły dzik, odyniec, no to nie jesteśmy w stanie go odłowić, wtedy musimy spotkać się już tam na miejscu. Czyli na przykład gdyby to był łoś, to też nie jesteśmy w stanie go na rady złożyć. Ale te wszystkie mniejsze zwierzęta, które jesteśmy w stanie odłowić, włożyć do transportera, to spotykamy się tutaj na komendzie i wtedy lekarz tutaj podejmuje decyzję albo czy podaje eutanazję, albo zabiera do siebie, do lecznicy.
9: A w przypadku zwierząt, które, no tak jak chociażby pająki czy jaszczurki, które no domyślam się, że do weterynarza by raczej nie trafiły, ale też do Ciapkowa również nie trafią.
10: Są dwie fundacje tutaj na terenie Trójmiasta, z którymi współpracujemy, w Radzie i w Gdańsku, i wtedy te zwierzęta tam są przekazywane.
9: Kiedyś taki mit krążył, że zwierzęta egzotyczne mogły się znaleźć w zoo czasami, jeżeli są znalezione. To jest nieprawda.
10: Nie, to jest nieprawda. No, ogród zoologiczny wypękał szwach, bo naprawdę nie miał co zrobić. I często też mamy takie zgłoszenia, że ktoś widzi lisa, który sobie chodzi gdzieś po mieście i dzwonią właśnie tutaj do nas mieszkańcy: złapcie tego lisa, zawieźcie do zoo. No ale to takiej możliwości nie ma, no bo ogród zoologiczny ma swoje zwierzęta i nie przyjmuje zwierząt z zewnątrz.
9: Czy w ogóle

0: czy nadleśnictwa, więc tutaj ta współpraca jest wszędzie i chętnie jest podejmowana. Była właśnie taka sytuacja, że na cmentarzu, gdzie była ceremonia pogrzebowa, była słychać odgłosy, no, przypominające krzyk dziecka i okazało się, że do studzienki wpadł właśnie mały warchlak i tutaj straż pożarna tą informację pozyskała, pojechali na miejscu, no i tutaj nas prosili o pomoc, żeby to zwierzę odłowić.
1: Zajmujecie się również właśnie ochroną środowiska, w tym właśnie chociażby te fotopułapki, rozstawianie ich w lasach. Na czym polegają te zadania? Czym się różnią od zadań nadleśnictwa? Bo tutaj na przykład wiem, że też nadleśnictwo, Straż Leśna poszukuje na przykład kierowców, którzy wjeżdżają samochodami do lasów, czy wyrzucają tam śmieci.
0: My właśnie podobne zadania robimy. Często współpracujemy właśnie ze Strażą Leśną, gdzie nas proszą lub my ich prosimy. Są miejsca, gdzie intensywnie są wyrzucane odpady gdzieś komunalne. Takie fotopułapki montujemy i wiadomo, jeżeli przyjedzie samochód, tablicę rejestracyjną jesteśmy w stanie odczytać. Wtedy ten właściciel jest wzywany na komendę, ale też są sytuacje takie, że mamy właśnie tą fotopapkę i dostajemy MMS-em od razu informację, że jest właśnie pojazd w lesie i wtedy, jeżeli jesteśmy gdzieś w pobliżu, to jedziemy na miejsce i tego sprawcę na miejscu możemy ukarać.
1: Ale jednak zadań takich właśnie związanych z ochroną środowiska jest więcej, czy bardziej jednak związanych z ratowaniem zwierząt?
0: Od tak połowy wiosny do połowy jesieni tych interwencji zwierzęcych jest bardzo, bardzo dużo, a później jakby już takie te bardziej z ochroną środowiska, czyli głównie palenie odpadów. Tego jest bardzo dużo, czyli w sytuacji, kiedy przyjeżdżaliśmy na kontrolę paleniska i odnajdywaliśmy to, że w piecu faktycznie są palone jakieś niedozwolone substancje lub w magazynku na drewno czy węgiel też znajdują się pokrojone meble czy jakieś tam elementy parkietowe. Tych wykroczeń było dużo i w tej chwili faktycznie jakby świadomość mieszkańców jest coraz większa i tych wykroczeń jest mniej.
1: Jeszcze nawiążę do samochodu, nowego samochodu, który otrzymaliście państwo dosłownie na początku 2024 roku. Ten samochód wiadomo, że musi być przystosowany do zadań specjalnych. Jak on wygląda, czym się charakteryzuje, czym odróżnia się od klasycznego radiowozu Straży Miejskiej?
0: No po pierwsze jest to samochód terenowy. Podejmujemy interwencje w lasach, gdzie teren jest no, naprawdę bardzo różny i takim klasycznym, zwykłym osobowym samochodem po prostu nie jesteśmy w stanie tam wjechać. Mamy wyciągarkę, stosujemy, pomagając mieszkańcom, kierowcom, którzy gdzieś wjechali w miejsce takie, gdzie mają problem z wyjechaniem. W ogóle ten radiowóz nasz, który jest, to jest jedyny taki radiowóz w Polsce tego rodzaju, ponieważ był on robiony na nasze zamówienie. Tak, oczywiście pomieszczenie, w którym są przywożone te zwierzęta, jest wentylowane, jest tam odpowiednia temperatura taka, żeby ten komfort był większy, będzie można mieć tam 5-6 załóżmy ptaków i dopiero wtedy za jednym razem pojechać do lekarza, więc tych interwencji będziemy z całą pewnością mogli więcej wykonać.

0: autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
0: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
4: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.